0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

słyszał zbieg krzyku ani łez. Na obrzeża szedł, bezdrożami biegł. Słuchał różnych prawd z zachodu po wschód. Lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Napisz proszę.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

bez.

dark, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone.

Światło po resztkach śniegu spływa. Wróble się przy fontannie kłócą. Wiosna się długo nie odzywa. I zima się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa koty i gołębie. Gołębie są jak zwykle głodne, a ja jak zwykle się przeziębię.

gdy przystają w nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

skrzypnąc sercu drzwi przytakną. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną w blasku witraży cichy

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 20 lipca.

Na początku tej modlitwy uświadom sobie, że Jezus jest teraz przy Tobie i pragnie się z Tobą spotkać.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Faryzeusze podchodzą do Jezusa i proszą o znak. Nie chcą wejść z Nim w relacje, szukają jedynie dowodu na to, czy jest tym, za kogo się podaje. Choć Jezus wielokrotnie uzdrawiał i pokazywał swoją moc, to jednak tym razem tego nie robi. Pozostaje wolny wobec nacisków ze strony innych ludzi.

słyszy, że jest daleki i milczący. Jak w takich chwilach reaguje twoje serce?

Najważniejszymi znakami, które dał nam Jezus, były Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. To właśnie w ten sposób otworzył nam drogę do bliskości ze sobą. Pokazał nam przez to swoją łagodną miłość i ośmielił nas, abyśmy weszli z Nim w relacje. W jaki sposób chciałbyś dziś odpowiedzieć na to zaproszenie?

Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Zbliża się godzina 6. Oczekujemy już na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Dziś poniedziałek, 20 dzień lipca. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. Z radością w sercu tą ranną porą wszystkich Was, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, obecni tu w kaplicy Matki Bożej, jak i łączący się przez radio Jasna Góra czy internet. Witam i zapraszam, byśmy zachęceni tak gestem Maryi z jasnogórskiej ikony, a jeszcze bardziej jej postawą wiary i pokory, otworzyli serce dla tego, który chce przyjść w tajemnicy Bożego Słowa i Eucharystii. W tajemnicy Maryi zawieramy wszystkie sprawy i intencje, z którymi tu przychodzimy, które są w naszych sercach, a szczególnie te polecane w tej Eucharystii. Intencje tej mszy świętej są następujące. Przedstawnictwo Matki Bożej Częstochowskiej w intencji Moniki i Rafała, ich dzieci Amelii i Szymona, o powrót do Boga, łaskę wiary i zawarcie sakramentalnego małżeństwa, a także o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Anny. Za

0: błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Z Jasnogórski sławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg

Czytanie z księgi proroka Micheasza. Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział. Stań, prawuj się wobec gór, niech słuchają pagórki Twego głosu. Słuchajcie góry sporu Pańskiego, nakłońcie uszu posady ziemi. Oto Pan wiedzie spór ze swym ludem i oskarżać będzie Izraela. Ludu mój, cóż Ci uczyniłem? Czym Ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Tym, że Cię wywiodłem z ziemi egipskiej, że z domu niewoli wybawiłem Cię, że posłałem przed Tobą Mojżesza, Arona i Miriam, z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu na wysokości. Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z rocznymi cielętami? Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc mego za grzech mojej duszy? Powiedziano Ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od Ciebie. Jeśli nie czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania z Bogiem Twoim. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza nawrócili się. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto słowo Pańskie. Amen.

0: Trudno by dziwiło rozczarowanie Boga wyrażone przez proroka Micheasza, skierowane do Izraela, który tak wielkich dzieł i znaków od Boga doświadczył. Wyzwolenia z Egiptu, różnych znaków, z wyjściem i przejściem do ziemi obiecanej związanych, do którego tak wiele razy Bóg przez różnych proroków przemawiał, a tu ciągle zatwardziałość, brak szczerego nawrócenia ku Bogu, brak szczerej miłości, jedynie puste ofiary bez przełożenia na życie, bez zaangażowania serca, bez szczerości ze strony człowieka. A Bóg nie chce obowiązku spełnionego dla świętego spokoju, czy prawa dla prawa, ale człowieka i jego serca. Ale jak się okazuje, i w czasach Jezusa w Nowym Testamencie wcale sytuacja się nie zmienia. I tu nie brak tych, którzy chcą wystawiać Jezusa na próbę, którzy chcą uznać w Nim Pana i Zbawcę obiecanego Mesjasza, Syna Bożego, które raczej szukają argumentu czy wymówki, by mieć usprawiedliwienie dla Jego odrzucenia. Premie przewrotne i wiarołomne. A Bóg tak wiele dla nich czyni i do nich mówi przez Chrystusa, a najbardziej przemówi przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, gdzie po trzech dniach powstanie z martwych, zwyciężając grzech i śmierć. Tak, tu jest coś więcej, ktoś więcej niż Jonasz, niż królowa z południa. Sam Bóg przychodzi do człowieka, mówi do człowieka, czyni znak, objawiając swoją miłość. Ale ciągle jest pytanie, odpowiedź ze strony człowieka o jego postawę, jego wiarę. No to na ile ten dar miłości, zbawienia w Chrystusie przyjmie, w Nim uzna Pana, sercem do Niego przylgnie, ku Niemu się zwróci, Jemu da pierwszeństwo w swoim życiu. Przyjmie prawdę objawioną przez Jego Słowo i Jemu zaufa i zawierzy, pozwoli działać w swoim sercu i w swoim życiu. Bo przecież i nam współczesnym może grozić zatwardziałość serca, brak szczerości nawet w najbardziej podniosłych i duchowych działaniach i zaangażowaniach. Czasem i faryzeizm, co innego na zewnątrz, niby wszystko w porządku, pobożnie, a co innego wewnątrz. Może się okazać i, że może nam zabraknąć tej szczerości i wiary pozwalającej Bogu dokonywać w nas dzieła zbawienia i uświęcenia. Wiary, która jednokrotnie wymaga zaufania Bogu, zdania się na Niego, nie polegania na własnych możliwościach, czy nieoczekiwania, by Bóg działał według moich wyobrażeń i poglądów. Mario, Panno Wielna, która najdoskonalej odpowiedziałeś Bogu na to, co mówił i czynił dla Ciebie i dla naszego zbawienia, ucz nas Twojej wiary, Twojej szczerości, Twojej miłości względem tego, który jest Twórcą i Zbawcą. Myśmy nie bali się, uznając Nim Pana, przyjmować Go, iść za Nim całym naszym sercem i całym naszym życiem. Nie tylko na zewnątrz, ale szczerze i ufnie. Amen. Dostrzegając działanie Boga w naszym życiu, z ufnością przedstawmy Mu swoje modlitwy.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił światu Chrystusa jako największy znak miłości Bożej i zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszym państwem, aby podejmując decyzje kierowali się prawdą, sprawiedliwością i troską o dobro bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy poszukują dowodów wiary, aby otworzyli swoje serca na działanie Ducha Świętego i odkryli obecność Bożą w codzienności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych oraz za zmarłych z naszych rodzin, wspólnot i zakonu, aby dzięki zwycięstwu Chrystusa nad śmiercią osiągnęli radość życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej liturgii, abyśmy przez uczestnictwo w Eucharystii odnaleźli nadzieję i pewność, że Bóg jest blisko każdego z nas. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty objawiasz nam swoje miłosierdzie przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Wysłuchaj naszych prośb i prowadź nas drogą wiary przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Marii, Matce Bożej i w swoim

Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, ze świętą Jadwigą, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Otrzymaliśmy Ducha Świętego, nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Szczęśliwi, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona.
2: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

Modlmy się. Panie Jezu Chrystus, pomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przestawnictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłani opieką wszystkiego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Zawierzając Ojcu Marii pokój na świecie, wszystkie nasze sprawy, intencje polecane w tej Eucharystii, prośmy, byśmy z otwartością i wiarą przyjmowali Boga, który tak wiele dla nas czyni w Chrystusie, pod Twoją obronę. Naszymi prośbami raczy nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, to Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: zakończyła się transmisja mszy świętej Prymarii z kaplicy Matki.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Po godzinie 6 zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Dziś kolejny dzień lata, ale może nie tak gorącego jak w tej piosence.

0: 10 minut pozostało do godziny 6. To był Król, te smaki i zapachy na antenie Radia Rodzina przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim, słyszymy się w poniedziałek 20 dnia lipca. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szachów. Właśnie przeczytałam artykuł w Tygodniku Powszechnym poświęcony historii Antka, mistrza świata w tej kategorii wiekowej do lat 14, mieszka w Zabrzu, Antek, i właściwie ta historia jest bardzo ciekawa nie tylko dlatego, że jest tak młodym mistrzem, ale dlatego, że ten jego niezwykły talent podporządkowany jest mu cała właściwie rodzina i cały ten rytm rodziny rozgrywa się wokół tego talentu syna. Jest to niezwykła historia i ta ogromna pasja po prostu napędza go do przodu, a rodzina podąża niejako za nim. Bardzo polecam ten artykuł w tym, może nie najnowszym, ale w bieżącym numerze Tygodnika Powszechnego znajdziecie go. Historia Antka może zainspiruje też innych rodziców małych dzieci, by rozpocząć naukę gry w szachy. Ja już gram z moim 5-letnim synem, którego on chyba najbardziej pasjonuje w tej grze, to mu się podoba, że każdy pionek porusza się w inny sposób i to niejako jest taka trochę zabawa i gonitwa na szachownicy, można to tak ująć. Do tego zachęcam. A już teraz na naszej antenie też zrobi się trochę szachowo. Sydney Pollack.
1: Sydney Pollack, Digital Style of Life.

0: Hiszpanie zostali piłkarskimi mistrzami świata, wygrali z Argentyną. Są ranni po przejściu nad polską buszę, dziś pogoda jest spokojniejsza. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi w Polsce ceny paliw, zwłaszcza diesla. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale pokonała po dogrywce Argentynę 1-0. Gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Obrońcy tytułu Argentyńczycy przez podstawowe 90 minut nie oddali ani jednego strzału na bramkę Hiszpanów. A ostatnie pół godziny grali w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Finał rozegrano na stadionie w East Stratford pod Nowym Jorkiem. Fiesta w Hiszpanii trwała całą noc. W sobotę mecz o trzecie miejsce Anglia wygrała z Francją. Po szalonym meczu było 6-4. Następne Mistrzostwa Świata za 4 lata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Śląskie, lubelskie i małopolskie, w tych województwach była wczoraj po południu i wieczorem najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Alerty obowiązywały niemal w całej Polsce, w północno-wschodniej części nawet do rana. Strażacy podali, że w Targanicach na Podbeskidziu drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych zostało 5 osób. W Bielsku Białej konar runął na autobus komunikacji miejskiej. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej było około 200 podtopień. Woprowcy poinformowali o dwóch łodziach, które się przewróciły na Jeziorze Żywieckim.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w rozpoczynających się właśnie tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30 zł, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex.
2: Ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
0: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV. Podczas modlitwy Anioł Pański papież wezwał wiernych, aby naśladowali sposób działania Boga, który cierpliwie przemienia świat od wewnątrz, nie odbierając człowiekowi wolności.
3: Bóg wybiera to, co małe, jako znak swojej dyskretnej miłości, która pozostawia nas wolnymi, abyśmy go przyjęli lub odrzucili, która usiłuje znaleźć sobie drogę nawet pośród chwastu. Działa w sposób ukryty i niewidoczny, jak najmniejsze ze wszystkich ziaren i jak zaczyn, który bez rozgłosu zakwasza ciasto.
0: Leon XIV dodał, że sposób działania Boga uczy cierpliwości i pomaga dostrzegać dobro, które wzrasta nawet pośród zła.
4: Już teraz sprawdzamy pogodę w Radiu Rodzina. 4 minuty po godzinie 7 na Dolnym Śląsku. Póki co słonecznie. Słońce wychodzi, wychyla się zza chmur. We Wrocławiu jest niemalże bezchmurnie. Chmury są nieduże. Możemy spodziewać się natomiast dzisiaj opadów deszczu i nie będzie to jakiś upalny dzień. Maksymalna temperatura we Wrocławiu to 21 stopni. Teraz stopni mamy 14. Powoli temperatura rośnie. Budzi się dzień.
5: Reklama.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszę, mam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
6: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
6: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
7: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł. we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
8: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Reklama.

To Sanach na antenie Radia Rodzina, już 18 minut po godzinie 7. Znamy już datę tegorocznej Europejskiej Nocy Literatury, która odbywa się we Wrocławiu od 2013 roku. W tym roku 22 sierpnia spotkamy się na wrocławskim osiedlu Borek pod hasłem Razem czyta się inaczej, które podkreśla ideę wspólnego słuchania literatury. Nie wiem, czy zdarzyło się wam uczestniczyć w tej Europejskiej Nocy Literatury. Szybko powiem, na czym ona polega. W 10 różnych miejscach odbywa się czytanie 10 fragmentów książek przez 10 znanych aktorów i osobowości kultury. Każde czytanie zostanie powtórzone 10 razy, dzięki czemu uczestnicy będą mogli samodzielnie wybrać trasę, gdzie będą się poruszać, których czytań będą chcieli wysłuchać. Każdy uczestnik dostaje taką mapę i może odwiedzić miejsca, które zazwyczaj nie są dostępne, albo których po prostu nie odwiedzamy, na przykład jak szkoły podstawowe, w których właśnie odbędą się te czytania. Znamy już lokalizację, między innymi będzie to Park Południowy przy pomniku Chopina, zajezdnia tramwajowa Borek, szkoły podstawowe nr 447, Wrocławski Teatr Pantomimy i filia Biblioteki Miejskiej Publicznej nr 44. A fragmenty książek przeczytają m.in. Lech Dyblik, Masza Wągrodzka, Mateusz Janicki, Olaf Lubaszenko, Renata Pałys i Tomasz Sapryk. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wrocławskiej Nocy Literatury. Kuratorem tegorocznej edycji jest Filip Zawada. I tylko przeczytam kilku autorów, których książki wysłuchamy. Będzie m.in. to Marit Kapla, Judith Szalanski, Serhii Żadan, Hank Kang, Ota Paweł, Sandor Maraj i inni. Warto odwiedzić stronę Wrocławskiej Nocy Literatury, zobaczyć, jakie lokalizacje jeszcze przewidziano. Oprócz czytań zaplanowano także wydarzenia towarzyszące, takie jak spacery po Borku, gra miejska, spotkanie z Filipem Zawadą, atrakcje przygotowane przez Radę Osiedla Borek i Centrum Aktywności Lokalnej oraz pokaz filmowy w ramach Polish Cinema for Beginners. Organizatorzy zadbali także o dostępność wydarzenia. Odbędą się specjalne spacery dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej. Będą na pewno ogłaszane przed wydarzeniem. Warto tę noc spędzić literacko i warto wybrać się też, myślę, rodzinnie, bo rozpoczną się dość wcześnie te czytania. Jeśli z tego co pamiętam, to jest godzina jakoś 16-17, więc spokojnie można wybrać się z rodziną, zwłaszcza do takich miejsc jak park, które są zupełnie otwarte i w każdej chwili można przejść się dalej na spacer.

0: A teraz wyruszymy w podróż w czasie muzyczne. Kalendarium zabierze nas do różnych ciekawostek związanych z dzisiejszą datą, z 20 dniem lipca. Już teraz zapraszam. Wsiadamy do pociągu i ruszamy.
1: 20 lipca 1940 roku urodził się Janusz Kondratowicz, dziennikarz i autor tekstów piosenek. Jego utwory wielokrotnie zdobywały nagrody na festiwalach muzycznych w Opolu i Sopocie. Pisał dla takich gwiazd jak Krzysztof Klęczon, Halina Frąckowiak czy Irena Jarocka, a także zespołów No to co i

1945 na świat przyszedł John Lodge, basista i kompozytor w zespole Moody Blues. Wyjątkowo płodny twórca piosenek, z których wiele trafiło na listy przebojów. Z formacją występował przez ponad 50 lat, sprzedając przeszło 70 milionów płyt.

20 lipca 1921 roku w Łodzi urodził się Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny, autor tekstów i kompozytor, uważany za ojca chrzestnego polskiego rocka, założyciel zespołu Rytm Blues Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni. Pod pseudonimem Jacek Grań napisał teksty do ponad 40 piosenek, które śpiewali m.in. Czesław Niemen, Piotr Szczepanik czy Grupa.

W 1996 roku Gary Barlow z zespołu Take That utworem Forever Love zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście jako solowy wykonawca. Barlow stał się pierwszym członkiem Take That, który umieścił swoją piosenkę

20 lipca 1952 roku w Gdańsku urodziła się Grażyna Łobaszewska, posiadaczka jednego z najciekawszych i najbardziej charakterystycznych głosów. Zachwyca nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także interpretacjami standardów jazzowych czy gospel.

0: you sitting there.
1: W 1945 roku w Los Angeles urodziła się piosenkarka Kim Carnes. Swoim charakterystycznym głosem we współpracy z Kenny Rogersem nagrała przebojową kompozycję Don't Fall in Love with a Dreamer.

20 lipca 1947 roku na świat przyszedł Carlos Santana, gitarzysta meksykańskiego pochodzenia, pionier latynoskiego rockowego brzmienia.

W 1940 roku ukazało się pierwsze łączne wydanie listy Billboard. Magazyn już wcześniej publikował podobne zestawienia. Tym razem jednak zsumowane zostały wyniki wszystkich głównych wytwórni płytowych. Numerem jeden tego wydania była piosenka I Never Smile Again w wykonaniu Franka Sinatry i orkiestry Tommy Dorsey'a.

0: Corazon Spinado, czyli przekłute serce na antenie Radia Rodzina, 43 minuty po godzinie 7. I jak co tydzień zabraliśmy Was w zeszły weekend, w ten miniony, na wakacje na Dolnym Śląsku, ta audycja wakacyjna Radia Rodzina. W ten weekend przemierzaliśmy Dolny Śląsk szlakiem zamków i pałaców, a wprowadził nas na ten szlak dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Witelona w Legnicy i znawca dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Zwrócił uwagę na to, że to właśnie wokół zamków rozwijało się życie polityczne i gospodarcze regionu. Przykładem jest Rokitnica, gdzie książę Henryk Brodaty wydał dokument nadający prawa miejskie Złotoryi, najstarszemu udokumentowanemu miastu w Polsce.
1: W takiej Rokitnicy Henryk Brodaty, prawda, książę piastowski, wydaje dokument, w którym nadaje prawa miejskie Złotoryi. To no, najstarsze udokumentowane miasto w Polsce, tak? A cała historia zaczyna się od zamku, właśnie tak, od dokumentu na pergaminie administracji urzędów, to zamki, tak? Stąd wyrasta cała sieć zamków, na przykład tych piastowskich, które bardzo lubimy, zwiedzamy sobie. Są zamki, w których ta historia przeplata się zarówno z czasami średniowiecza i tymi nowożytnymi, ba, nawet II wojną światową.
0: Dolnośląskie zamki od lat rozbudzają naszą wyobraźnię. Jedną z najbardziej znanych opowieści jest legenda o podziemnym tunelu, który łączy zamki Bolków i Świny. Historycznych dowodów na jego istnienie nie ma, jednak układ fortyfikacji wskazuje, że obiekty pozostawały ze sobą w stałym kontakcie. Popularność regionu oczywiście budują także historie związane ze Złotym Pociągiem czy wojennymi tajemnicami Zamku Książ.
1: To wszystko buduje oczywiście wyobraźnię, rośnie nasz apetyt do, prawda, sięgania po te zasoby, po odkrywanie historii, zdobywanie wiedzy oczywiście, ale także dotarcie już fizycznie do owych miejsc.
0: Znane są nam dobrze Zamek Książ czy Czocha. Na północy regionu nie brakuje również wyjątkowych zabytków. Doktor Arkadiusz Muła zwraca uwagę także na mniej oczywiste miejsca. Jednym z nich jest Zamek Piastowski w Legnicy, czyli jeden z największych zamków regionu z unikatową zieloną komnatą.
1: Zamek w Legnicy Piastowski, jeden z największych na terenie Dolnego Śląska, w wspaniałym też uniformie, zarówno detali renesansowych, ze wspaniałą bramą wjazdową renesansową, która ma takie monumentalne przypory, po których spływały kaskady wody w czasach renesansu, bo wtedy były popularne tak zwane sztuczki wodne i łączenie architektury z fosą, która sobie obiegała te założenie zamkowe, to wszystko było takimi cudami, można powiedzieć, jak starożytne cuda świata, to takimi nowożytnymi cudami Europy.
0: Na pewno dzisiaj wrócimy jeszcze raz na chwileczkę na ten szlak dolnośląskich zamków i pałaców. Jeśli Wy macie ochotę zwiedzić nasz region właśnie odwiedzając tego typu obiekty, warto mieć w ręce przewodnik. Za przewodnik może posłużyć na pewno audycja. Znajdziecie ją na naszej stronie w zakładce Dolny Śląsk. Tam odwiedziliśmy wspólnie, nasza redakcja, kilka pałaców. Mnie osobiście tam nie było, ale koleżanki ze studia tak. A jeśli potrzebujecie takiego papierowego przewodnika, to mamy dla Was Dolny Śląsk po królewsku. 50 najpiękniejszych zamków i pałaców autorstwa Mikołaja Gospodarka, bogato ilustrowany. Można sobie wybrać jakiś interesujący Was obiekt i ruszyć, obejrzeć nie tylko z zewnątrz, ale też wewnątrz. Wiele z tych obiektów jest ogólnodostępnych, pięknie odrestaurowanych, niektóre to ruiny, więc różne są, znajdują się tutaj obiekty, zabytki. Jeśli macie ochotę taką książkę od nas otrzymać, wystarczy do nas napisać 7148. Zaczynamy od słowa rodzina, a w tytule po prostu Dolny Śląsk po królewsku albo pałace i zamki i wasze imię. A na szlak zamków i pałaców na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy.

Teraz posłucham sobie Moniki Brodki, to utwór z jej początków kariery, może pamiętacie jej występy w programie Idol lata temu. Dziewczyna z gór zrobiła wielką, wielką karierę, ja śledziłam to wówczas jako dziewczynka jeszcze. 3 minuty do godziny 8:00.

0: W Warszawie odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Rosja zaatakowała cywilny statek, są ofiary śmiertelne. Trwa akcja Święty Krzysztof, jeden grosz za jeden kilometr. To zbiórka pieniędzy na środki transportu dla misjonarzy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się protest przeciwko przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji.
1: Tak pięknie się zaczęło. W lutym, w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
0: Ostatnio doszło do przynajmniej kilku głośnych ataków na Ukraińców mieszkających w Polsce. W Bielsku-Białej mężczyzna w autobusie w wulgarny sposób odniósł się do młodych Ukrainek. Został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia trzech osób i naruszenia nietykalności jednej z nich. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 są zaginione wskutek rosyjskiego ataku na cywilny statek. Według ukraińskich władz Rosjanie ostrzelali jednostkę pod Banderą Gwinei-Bissau, płynącą na Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania zaginionych. Ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie ostrzeliwane przez Rosję. To m.in. szlak eksportu ukraińskiego zboża.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rozpoczęła się kolejna edycja akcji Święty Krzysztof, jeden grosz za jeden kilometr. To zbiórka pieniędzy na środki transportu dla misjonarzy. Biskup jednej z diecezji na Madagaskarze, oblat ojciec Marek Ochlak, zwrócił się do darczyńców.
3: Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej.
0: Zbiórka na pojazdy dla misjonarzy odbywa się w ramach 27. Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa. Tydzień już się rozpoczął i potrwa do 26 lipca. Na koniec zaproszenie do Poznania i to zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W Centrum Szyfrów Enigma można oglądać pozyskany właśnie 7. model maszyny, mówi dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Herkt.
4: Przeznaczony był na rynek cywilny, czyli na przykład służyła różnym niemieckim instytucjom, na przykład kolejom państwowym. Każda jest wyjątkowa. Gdy pokazujemy te różne modele, to też pokazujemy, jak było skomplikowanym wyczynem złamać szyfr Enigmy.
0: Enigmę jeszcze przed wybuchem II wojny światowej jako pierwsi złamali polscy matematycy i kryptolodzy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: We Wrocławiu aktualnie 15 stopni, pochmurno, zachmurzenie się powiększyło przez ostatnią godzinę. Dzisiaj we Wrocławiu będzie 21 stopni, na Dolnym Śląsku podobna pogoda, sytuacja pogodowa, pochmurno, słońce będzie gdzieś się tam skrywać za chmurami i z tych chmur może popadać deszcz właściwie na terenie całego województwa. Dzisiaj we Wrocławiu ma padać po południu, późnym popołudniem, wieczorem, będzie to raczej taki delikatny deszcz.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
6: Reklama.
7: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już 6 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj jest 20 dzień lipca, poniedziałek, jeszcze nie środa. Dzisiaj jest m.in. Światowy Dzień Szachów. To wspaniała dyscyplina sportowa, nie wiem czy gracie. Ja wróciłam do szachów przez mojego 5-letniego syna dzięki niemu, bo on zapałał taką miłością, czy tam zainteresowaniem na razie do tej gry.

0: Tears for Fears na antenie Radio Rodzina, 14 minut po godzinie 8. Czy zastanawialiście się kiedyś na przykład nad zakupem pałaców w Dolnym Śląsku? Jest ich bardzo dużo, czy też może jakiegoś zespołu parkowo-pałacowego na przykład. My nie tylko zastanawialiśmy się nad tym, ale także zadaliśmy pytanie właścicielowi jednego z takich obiektów, panu Andrzejowi Mellerowi, który opowiedział nam o motywacji jego zakupu, ale dlaczego to zrobiliśmy, bo jak co tydzień w wakacje zabieramy was w różne przestrzenie Dolnego Śląska, poruszamy się różnymi szlakami i w zeszły weekend, który wczoraj się zakończył, zabraliśmy was na Dolny Śląsk, poruszaliśmy się szlakiem właśnie zamków i pałaców, takim szlakiem królewskim, można powiedzieć, i dotarliśmy między innymi do zespołu parkowo-pałacowego Ciechanowice, znany jako Dolnośląski Wawel. Obiekt położony jest w Rudawach Janowickich nad Bobrem i został odrestaurowany przez prywatnego właściciela Andrzeja Mellera i otwarty dla turystów. Jego wnętrze kryją cenne renesansowe freski, których artystyczna wartość porównywana jest z freskami na Wawelu. Pałac otacza park, który zachwyca różnorodnością stylów. Angielski, francuski, włoski. Jeśli wiecie, czym one się różnią, jeśli chodzi o założenia parkowe, to można na miejscu sprawdzić. Właścicielem, tak jak powiedziałam, jest Andrzej Meller, który powiedział nam o motywacji zakupu pałacu.
1: Sprawa jest może trochę i przypadku i pewnego ostatecznie wyboru. Dlatego, że moja działalność mojej firmy miała duży jakby zasięg działania w rejonie byłego województwa jeleniogórskiego. Niemniej okręg tej Kamiennej Góry był bardzo, bardzo bliski jakby topograficznie, bo firma ma siedzibę w Jeleniej Górze, ale oddział w Janowicach. W związku z tym na terenie gminy Marciszów, gminy Janowice, Kamienna Góra, żeśmy bardzo mocno działali. No i ówczesny wójt gminy Marciszów się zwrócił do mnie z taką propozycją: Andrzej, zamknęliśmy szkołę, w 2008 roku to było, wiesz, no to jest w tej chwili zamknięte, na razie nie ma żadnego nabywcy, czy byś się podjął tutaj, może byś ty był zainteresowany, no, odbudową tego pałacu, może jakiś plan byśmy na to miał i tak dalej. Ja się oczywiście wtedy, wiedząc jakiś zakres tych prac, nie miałem chęci się tym zająć, bo uważałem, że pewno sobie bym może nie dał rady. Niemniej najpierw dwóch takich panów, też moich znajomych, oni to jakby podjęli się tego trudu, no niemniej mieli kłopot, ponieważ ich to trochę przerosło, ponieważ oni nie mieli żadnej jakby zaplecza w formie, tak jak ja, firmy budowlanej i tak dalej, więc oni po dwóch latach no niestety musieli z tego zrezygnować, no i na zasadzie jego porozumienia ja tutaj jakby dalej zacząłem to robić. Doszedłem do wniosku, że być może sobie jednak dam radę z tym, no i jak już zacząłem, to już jakiś plan miałem wytyczony, wiedziałem, jak to oczywiście będzie ostatecznie może wyglądało. Z góry zakładałem i to mi pomogło też psychicznie przezwyciężyć te wszystkie trudności, bo ja nigdy nie planowałem, że to będzie komercja, że to będzie hotel, restauracja, takie rzeczy, i w związku z tym one, które by mi przynosiły zyski na jakby byt tutaj, dalszą działalność.
0: Niektórzy się śmieją, że kupując taki obiekt konserwatora zabytków dostaje się w pakiecie, ale myślę, że to ważne właśnie, żeby takiego typu obiekty były odnawiane, odrestaurowywane, no, zgodnie z zasadami, powiedzmy, i z taką pieczołowitością i dbałością o ten zabytek. Ja powiem ze swojego doświadczenia, że mój brat zakupił taki obiekt w województwie opolskim, bardzo malutki pałacyk, chociaż kiedy ja go zobaczyłam, pałacu w ogóle on nie przypominał, bo jest na takim planie prostokątu zbudowany i nie jest szczególnie ozdobny. Natomiast no, myślę, że takiej decyzji, ono, ta decyzja dyktowana jest jakąś taką ogromną pasją i taką potrzebą posiadania czegoś, co jest zakorzenione niejako tutaj, chociaż pewnie motywacje są bardzo różne. Niektórzy po prostu chcą właśnie otworzyć hotel, a tutaj Andrzej Meller, z którym rozmawialiśmy, chciał po prostu ten obiekt jakoś tak zachować. Jest on ogólnie dostępny, można go zwiedzać. Na naszej stronie znajduje się taka drobiazgowa fotorelacja, ale też rozmowa i takie fragmenty oprowadzania, które zarejestrowaliśmy. Oprowadzał nas Piotr Słowiński. Zachęcam do tego, by zajrzeć do zakładki Dolny Śląsk. Tam znajdują się szczegóły, a my jeszcze dzisiaj na pewno wrócimy na ten szlak królewski, by odwiedzić kilka zamków i pałaców.

Już 25 minut po godzinie 8. Teraz krótko o tym, co przed nami, co nas czeka dzisiaj. O 19.15 zapraszam na przegląd prasy. O 19.30 odwiedzi nas Joanna Sęczyk, naturoterapeutka i masażystka. Porozmawiamy o regeneracji, o odpoczynku, odpoczynku w wakacje, bo wtedy chcemy trochę zwolnić tempo, nie zawsze nam to wychodzi. Porozmawiamy o tym właśnie, jak rozpoznać oznaki przemęczenia, jak na to ciało reaguje. Porozmawiamy także o masażach, na tym zna się Joanna i dla naszych słuchaczy będziemy mieć takie zaproszenie do jej salonu, do jej gabinetu masażu dłońmi i sercem. Słuchajcie nas uważnie po godzinie 9.30 po rozmowie z Joanną będziemy ten voucher rozdawać. Natomiast o 10.10 ja zabiorę was do Muzeum Archeologicznego, to jest oddział Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Tam wystawa, bardzo ciekawa wystawa, pieśń o Roladzie, nie o Rolandzie, nie przesłyszeliście się, jest to pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni. To będzie taka dłuższy spacer po tym muzeum. Będzie oprowadzać nas jego kuratorka Agata Maciączyk. Doktor Agata Maciączyk zdradzi nam kulisy powstawania wystawy. Dlaczego w ogóle taka wystawa? No i sobie troszeczkę pospacerujemy, zobaczymy, co tam ciekawego się skrywa. Oczywiście nie omówimy każdego obiektu właśnie dlatego, żebyście do muzeum wybrali się sami. Będą tej wystawie towarzyszyć też wydarzenia. Na pewno jakieś warsztaty dla dzieci. O tym znajdziecie szczegóły na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego, to oddział Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Na tą podróż i rozmowę o tej wystawie zapraszam po godzinie 10.10.

Już 36 minut po godzinie 8. Za nami festiwal, Wro Sound Festival, zakończył się wczoraj we Wrocławiu. To taki lipcowy, miejski, muzyczny festiwal, dwudniowy. Każdy dzień był inny, byłam na miejscu wczoraj i rzeczywiście działo się bardzo dużo. Natomiast jest to taki festiwal, na którym można złapać oddech. W środku miasta dużo leżaków, dużo foteli, nawet stacja z wodą, z kranówką, którą można pić za darmo, stacja, taki punkt wspólnego gotowania, gdzie uczestnicy festiwalu mogli w ramach takich warsztatów kulinarnych przyrządzić sobie jakiś posiłek i również za darmo zupełnie go sobie tam spożyć. Oczywiście było też mnóstwo food trucków, jak to zwykle na takich festiwalach bywa, i dwie sceny. Główna scena i scena eksperymentalna, gdzie rzeczywiście działo się dużo i w takim nurcie eksperymentalnym na przykład wykonawca Kabeusze, to było duże zaskoczenie. Jeszcze więcej o tym opowiemy na pewno w kolejnych dniach, bądź już dzisiaj przygotujemy taką relację z festiwalu, rozmowy z uczestnikami i posłuchamy sobie, co tam ciekawego się działo. Gwiazdą piątkową był zespół Sun Lux ze Stanów Zjednoczonych, a wczoraj wystąpiła Alice Phoebe Lou, to jest wokalistka z RPA, mieszkająca w Berlinie, więc było bardzo międzynarodowo, ale wystąpiła też na przykład Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski. Dużo się działo. Jeśli szukacie takiego festiwalu gdzieś blisko, na Dolnym Śląsku, nie trzeba szukać daleko. Wro Sound co roku w lipcu właśnie tutaj lokalnie, muzycznie można ciekawie spędzić czas i też nie jest to miejsce wypełnione tłumami, raczej było tam dużo miejsca, dużo przestrzeni, dużo takiego nurtu slow, można powiedzieć, dużo można było wypocząć, mimo tak bogatego, napiętego grafiku, gdzie tych występów było dosyć sporo i do późnego wieczora. O tym powiemy więcej za chwilę, a teraz może sobie wysłuchamy Alice Phoebe Lou. Jeśli nie znacie, to jest taka muzyka spokojna, melancholijna, gitarowa, przypomina troszeczkę Joni Mitchell. Ja przynajmniej tak to widziałam, więc teraz specjalnie dla was Alice Phoebe Lou. Jeśli nie mieliście okazji być wczoraj na Wro Soundzie, warto sobie zanotować te daty, to jest zawsze gdzieś w lipcu, w samym sercu Wrocławia, na Placu Społecznym. No.

0: To Abba na antenie Radia Rodzina, 47 już minut po godzinie 8, a my znowu na chwileczkę wrócimy na szlak zamków i pałaców, szlak królewski Dolnego Śląska. Za nami audycja Wakacje na Dolnym Śląsku, właśnie poświęcona temu tematowi, tym obiektom. Zamek Bolków góruje nad miejscowością, to średniowieczna spuścizna. Jego historia rozpoczyna się pod koniec XIII wieku, a budowę warowni zapoczątkował książę legnicki Bolesław II Rogatka, a główną rozbudowę przeprowadził jego syn Bolko I Surowy. Choć wiele wiadomo o historii jego i jego mieszkańców, to do dziś kryje on w sobie wiele tajemnic. Kuba Gorzkowski, zamkowy przewodnik, opowiadał nam o kilku faktach z przeszłości tego obiektu.
1: Znajdujemy się na zamku Bolków, wybudowanym w roku 1217. Jest to zamek piastowski, położony w krainie wygasłych wulkanów. Na dziedzińcu znajduje się muzeum dwupiętrowe. Znajduje się również wieża dziobowa, która jest najciekawszym elementem zamku, ponieważ jest to dosyć nietypowa budowa, nietypowa konstrukcja, ponieważ większość wież jest albo okrągła, albo kwadratowa. Natomiast nasza posiada dziobek, który to miał pełnić dodatkową funkcję obronną, mianowicie rikoszetować wszystkie pociski, które leciały podczas oblężeń w stronę właśnie zamku. Warto też dodać, że zamek sam w sobie nigdy nie został militarnie zdobyty. Nigdy nie został on zdobyty siłą. Kilka razy stacjonujący tutaj żołnierze i szlachcice poddawali się po prostu, chociażby podczas najazdów tatarskich czy też szwedzkich, gdzie miasto zostało bardzo dotknięte tym drugim właśnie szwedzkim najazdem. Zostało praktycznie zniszczone w około 80%. Sam zamek nie został zniszczony, był on po prostu siedzibą wojsk szwedzkich.
0: Choć nie został nigdy zdobyty, to mieszkańcy sami czasami zdarzyło im się poddać najeźdźcom. Do naszych czasów przetrwała charakterystyczna wieża zamkowa, z której rozciąga się piękny widok na krainę wygasłych wulkanów. Zapytaliśmy też, jak przebiega zwiedzanie obiektu.
1: Zamek można zwiedzać codziennie, chyba że informacja na stronie zamku jest podana, ponieważ czasami zamek z uwagi na różne sprawy zostaje zamknięty dla turystów. Jest to zwiedzanie samemu, zwiedzamy bez przewodnika, chyba że umówimy się z jakimś lub jesteśmy grupą. Zwiedzanie zamku odbywa się w godzinach od godziny 9 do godziny 16:30 dni robocze. W weekendy natomiast, czyli sobotę oraz niedzielę, jest to zwiedzanie od godziny 9 do godziny 17:30.
0: Ach, te zamki, zameczki, pałace, pałacyki na Dolnym Śląsku, jest ich mnóstwo, setki wręcz. Jeśli macie ochotę wyruszyć takim szlakiem królewskim, zwiedzić te obiekty na Dolnym Śląsku, nie trzeba od razu robić wszystkich naraz odwiedzać, warto wysłuchać naszej audycji, znajdziecie ją w zakładce Dolny Śląsk na naszej stronie internetowej. Jest tam też bogata fotorelacja, a jeśli chcecie ruszyć z przewodnikiem w dłoni, mamy dla was książkę Dolny Śląsk po królewsku, 50 najpiękniejszych zamków i pałaców. Tutaj również bogato ilustrowane wnętrze. Różne są tu bardzo obiekty, od takich w pełni odrestaurowanych, które można zwiedzać, w których można nawet nocować, i takie, które są po prostu ruinami. Wystarczy do nas napisać 7148, zaczynamy od słowa rodzina i w tytule przewodnik albo Dolny Śląsk po królewsku i wasze imię. Książka jest wtedy wasza, czeka na was, możecie z nią wyruszyć na Dolny Śląsk, na królewski szlak.

0: Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: Nawałnice przeszły przez Polskę, wiatr przewrócił łodzie na Jeziorze Żywieckim. Amerykanie wysyłają kolejne samoloty na Bliski Wschód, spodziewana jest eskalacja. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Potężne burze przeszły przez Polskę, strażacy usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji. Najwięcej interwencji było na Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik prasowy małopolskich strażaków, kapitan Hubert Ciepły.
1: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
0: Bardzo niebezpieczna sytuacja wydarzyła się na Jeziorze Żywieckim. Silny wiatr przewrócił kilka żaglówek, w tym dwa duże jachty kabinowe. Kilka osób wpadło do wody. Na szczęście nikt nie ucierpiał. O włos od tragedii było też w Małopolsce. W Targanicach koło Wadowic drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało 12 osób. 5 odniosło niegroźne obrażenia. Dziś ma być dużo spokojniej. Synoptycy zapowiadają tylko przelotne deszcze. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe F-16 z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii. Na Bliski Wschód lecą też samoloty cysterny. Według New York Times wniosek jest oczywisty. Trump wzmocni ataki na Iran, a Irańczycy poinformowali dziś, że uderzyli w amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i że doszło do eksplozji tankowców w cieśninie Ormus, kluczowej dla światowego transportu ropy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo. Powtórzył tam apel o pokój na świecie, zwracając się do wiernych z całego świata zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w podrzymskim miasteczku. Papież powiedział, że z niepokojem śledzi to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
3: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałość. Modlitwę.
0: Papież przestrzegł również przed logiką sukcesu i wielkości. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem Sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
4: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
0: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą lub opatrunkiem. Śnice zamknęły jedno z najpopularniejszych kąpielisk na Śląsku. Jezioro Paprocańskie w Tychach stało się toksyczne w szczycie sezonu kąpielowego. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem wody, ale mikroskopijne organizmy wciąż okazują się silniejsze. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próby zwalczania sinic.
5: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitów sinic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające taplę wody.
0: W ubiegłych latach zbudowano specjalne fontanny napowietrzające, zmodernizowano brzeg, by filtrował wodę. Nad rozwiązaniem problemu pracowali też zagraniczni specjaliści, niestety bez rezultatów. Jezioro Paprocańskie w Tychach znowu jest zamknięte.
6: Cztery minuty po godzinie 9:00 sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku pochmurno, słońce będzie wyglądać za tych chmur, ale nie często będzie gościć na niebie. Popadać się także na terenie całego województwa. We Wrocławiu opadów deszczu możemy spodziewać się późnym popołudniem, wieczorem. Aktualnie mamy tutaj 16 stopni, temperatura rośnie, a maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska możemy spodziewać się 21 stopni. W dniu dzisiejszym wieje wiatr z prędkością do 20 km na godzinę.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już 5 minut po godzinie 9:00 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w środę 20 dnia lipca. Jest lato. W lipcu, pamiętam, zwykle bywa trochę deszczowo i teraz nie jest inaczej. Troszeczkę upały zelżały, natomiast w najbliższych dniach będzie cieplej. Szykuje się rozpogodzenie i już w ten weekend takie temperatury w okolicach 27 stopni, więcej słońca, natomiast ten deszcz będzie do nas wracać i pogoda, jak to mówimy, będzie w kratkę. Na naszej antenie teraz Wolne Duchy, męskie granie, orkiestra. Zapraszam.

0: Czas na przegląd prasy w Radiu Rodzina. Jest już ze mną Ilona Baran.
1: Dzień dobry, cześć, jestem tutaj, śpiewała wokalistka, stoję przed tobą, a ja siedzę przed tobą, Judyto. Zaczynamy od informacji. Jutro, we wtorek, 21 lipca, zaplanowano treningi systemu ostrzegania i alarmowania. Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce, również we Wrocławiu. I trening systemu zaplanowano w godzinach od 7 do 19 w całej Polsce zabrzmią. To wyłącznie test sprawności, nie oznacza zagrożenia i nie wymaga podejmowania żadnych działań. Czytamy na wrocław.pl, a takie regularne treningi pozwalają sprawdzić działanie systemu alarmowania oraz przygotowują mieszkańców do właściwego rozpoznawania sygnałów w przypadku rzeczywistego zagrożenia. Dziś, 20 lipca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów. To święto królewskiej gry, której historia sięga ponad 1500 lat. Szachy uczą strategicznego myślenia, cierpliwości i przewidywania ruchów przeciwnika, a dziś przeżywają swój prawdziwy renesans. I mówiąc o szachach, warto tutaj wspomnieć o naszym geniuszu, naszym mistrzu świata, Antku Radzimskim z Zabrza. To największy sukces polskiego talentu w karierze. Niespełna pół roku temu, czyli w marcu, właśnie brał udział w zawodach tutaj w Polsce, a teraz młody szachista został mistrzem świata do lat 14 podczas zawodów we Włoszech. Na możliwych 11 punktów zdobył aż 9, z czego wygrał w każdej z ostatnich 4 partii. Dzięki świetnemu finiszowi zdobył złoty medal. No i to nie koniec dobrych wieści o naszym Antku Radzimskim, ponieważ triumf w tych zawodach skutkuje również otrzymaniem tytułu mistrza międzynarodowego od Międzynarodowej Federacji Szachowej. A to drugi w kolejności najwyższy tytuł w szachach, przed Antkiem już tylko tytuł arcymistrzowski.
0: Grasz? Muszę o to zapytać.
1: Kiedyś, bardzo rzadko teraz, ale kiedyś się grało. Może właśnie warto przy okazji tego święta gdzieś sobie przypomnieć i faktycznie zacząć grać, ale szachy są popularne, przynajmniej w moim środowisku. Nie wiem, jak u ciebie.
0: No tak, no mój mąż gra, jest zapalonym szachistą i mój syn też już ma 5 lat, też już gra z nami, ale ja nie mam do tego chyba aż...
1: Znaczy, tyle cierpliwości?
0: Nie, bardzo lubię grać. Jako nastolatka grałam często z moim bratem, natomiast mój stryj był takim mistrzem szachowym naszej rodziny i on właśnie często ogrywał ludzi na ulicach grających, czasami no, za pieniądze. I taka też była też historia Antka, bo czytałam troszeczkę o jego losach i on też właśnie, będąc na wakacjach z rodzicami, tylko rozglądał się za stolikami szachowymi, gdzie mógłby stoczyć jakieś pojedynki za granicą.
1: No jest to jakiś ciekawy pomysł na wakacje. Może właśnie podrzuciliśmy dzieciakom pomysł, że a warto sięgnąć do tej królewskiej gry. I na koniec ciekawostka prosto z pola nauki. Dlaczego ziewamy? Naukowcy mają nową teorię. Jeśli się wydaje Państwu, że ziewanie jest to taka po prostu oznaka zmęczenia albo niedotlenienia organizmu, to najnowsze badania pokazują, że sprawa jest bardziej interesująca. Przeciętny człowiek ziewa około 20 razy dziennie. Przez lata sądzono, że głęboki wdech podczas ziewania ma dostarczyć więcej tlenu do mózgu. Problem w tym, że ziewają również płody w łonie matki, które przecież nie oddychają powietrzem i to podważa klasyczną teorię. Coraz więcej naukowców skłania się dziś ku innemu wyjaśnieniu. Ziewanie może oznaczać, może działać jako naturalny system chłodzenia mózgu. W trakcie ziewania przyspiesza tętno, zwiększa się przepływ krwi i napinają się mięśnie twarzy. Wszystko po to, by obniżyć temperaturę mózgu i poprawić jego sprawność. Innymi słowy, kiedy jesteśmy zmęczeni lub zestresowani, nasz organizm może próbować w ten sposób przywrócić optymalne warunki do pracy. Równie ciekawa jest zaraźliwość ziewania. Nie wiem, Judyta, czy tak masz, że jak ktoś ziewa przy tobie, to ty od razu ziewasz.
0: Myślę, że wszyscy ludzie na świecie tak mają, a odpowiadają za to neurony lustrzane, akurat dopowiem.
1: Wystarczy zobaczyć właśnie kogoś ziewającego, usłyszeć o ziewaniu, a czasem nawet o nim pomyśleć, by samemu poczuć taką potrzebę. Badacze wiążą to z empatią i zdolnością do współodczuwania. Co ciekawe, podobne zachowanie obserwuje się także u szympansów i psów. Nie wszyscy jednak dają się zarazić. Małe dzieci rzadko reagują na ziewanie innych, a większą odporność obserwuje się także u części osób właśnie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a to kolejny dowód na to, że zwykłe ziewnięcie może powiedzieć o naszym mózgu znacznie więcej niż dotąd sądziliśmy.
0: Ja cały czas ziewam, a kiedy o tym czytasz, nie mogę przestać.
1: No to teraz wszyscy razem, proszę Państwa, ziewnijmy sobie tak na zdrowie.
0: Schłodźmy nasze mózgi o poranku jasne przed tą wytężoną pracą, która nas czeka. Dziękuję Ci, Ilona.
1: Dziękuję.

0: Już 30 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Joanna Senczyk, naturoterapeutka, masażystka, która we Wrocławiu prowadzi gabinet Dłońmi i Sercem. Tam też możecie ją znaleźć. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: I dzisiaj właśnie porozmawiamy o regeneracji, o masażu, o takim powrocie trochę też do siebie. Są wakacje, dla wielu osób jest to taki czas, kiedy można zwolnić tempo, właśnie w czasie urlopu zająć się troszeczkę sobą, skupić się na sobie, na tym, czego pragniemy, jakie marzenia mamy wakacyjne, co chcemy zrealizować, ale też warto skupić się na tym, co dzieje się z naszym ciałem. Asiu, po czym możemy poznać, że nasz organizm potrzebuje wypoczynku, potrzebuje regeneracji?
1: No przede wszystkim to jest takie przewlekłe zmęczenie, przewlekły stres. Często objawia się różnymi bólami w ciele, ale również spadkiem odporności, brakiem takiej wewnętrznej ciszy, mogę powiedzieć, takiego wewnętrznego spokoju, pogorszeniem trawienia, takim niepokojem, lękiem i ciągłym rozdygotaniem. Dlatego to są właśnie takie objawy, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby poczuć się lepiej. Warto z nimi coś właśnie zrobić.
0: Czyli zatrzymać się. I myślę, że wakacje temu sprzyjają, kiedy jest ciepło. Chociaż często też chcemy, żeby ten urlop był bardzo aktywny, ale my tutaj porozmawiamy właśnie o tym, jak to tempo zwolnić, co warto zrobić. A powiedz, mówimy czasami o pamięci ciała, pamięci mięśni. Czy nasze ciało pamięta taki długotrwały stres? I gdzie ten stres może się odkładać?
1: Ciało tak naprawdę pamięta wszystko. I pamięta właśnie ten stres, zaczynając od czasu płodowego, poprzez wydarzenia z dzieciństwa, czasy nastoletnie i dorosłe. I objawia się on przeróżnymi napięciami, tak jak właśnie mówiłam, również tymi bólami. Często na tym podłożu powstają choroby i dolegliwości. Na masażu może to się objawiać uwolnieniem emocji. Czasami przychodzą różne wspomnienia i są one właśnie powiązane z takimi traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości.
0: To niesamowite właśnie, że ciało jest taką skarbnicą, która skrywa to wszystko.
1: Tak, ono jest bardzo mądre i tak naprawdę może nam wszystko powiedzieć i ma taką właśnie pamięć z czasów, kiedy my nawet sobie nie zdajemy sprawy.
0: No to może zatrzymajmy się tutaj. Jaką rolę dotyk odgrywa w takim procesie regeneracji, zdrowienia, dochodzenia do siebie?
1: Dotyk jest takim bardzo fajnym narzędziem, które pozwala poczuć się ciało bezpiecznie. A kiedy ciało czuje się bezpiecznie, ono naprawdę może zacząć odpuszczać. Dotyk również stymuluje wydzielanie hormonu oksytocyny, hormonu szczęścia, miłości, ale też obniża poziom kortyzolu, który jest związany właśnie ze stresem i z odczuwaniem napięcia na co dzień. I według mnie dotyk również kontaktuje z swoim sercem, z intuicją i z samym sobą i właśnie przynosi ten wewnętrzny spokój i ciszę. I działa trochę tak jak taki koc obciążeniowy, dzięki czemu właśnie koi układ nerwowy i jest takim rodzajem przytulenia.
0: A powiedz, czy to prawda, że dobrze, kiedy odczuwamy ból podczas masażu, to znaczy, że to był dobrze wykonany masaż?
1: Niekoniecznie. Naprawdę można doświadczyć głębokiego uwolnienia przy bardzo delikatnym masażu i to nie jest prawda, że właśnie musi boleć, żeby działało. Często mamy takie przeświadczenie właśnie, ale mogą być to naprawdę bardzo delikatne masaże, terapie. Czasami nawet nie dotykamy tego ciała, tylko robimy to z odległości kilku centymetrów, a wtedy już się zadziewają bardzo fajne procesy regeneracyjne.
0: O tych procesach opowiemy więcej za chwilę. Zostańcie z nami. Asia też zdradzi nam, opowie o różnych technikach masażu. Prosimy, żeby pozostać z nami. Wracamy za chwilę.

0: Tak pięknie śpiewała Anna Maria Jopek, a ze mną w studiu Joanna Sęczyk, naturoterapeutka, masażystka, która we Wrocławiu rozwija projekt Dłońmi i Sercem. Rozmawiamy o regeneracji. Kiedy mamy urlop, czas dla siebie, to warto też skupić się na swoim ciele. Rozmawiałyśmy troszeczkę o tych napięciach, gdzie one mogą się odkładać w ciele niejako i jak nasze ciało reaguje podczas masażu. I kiedy jesteśmy już w tej sytuacji po masażu, kiedy wiemy, że on masaż dobrze przebiegł, jak powinniśmy się czuć?
1: Tak naprawdę mogą być różne reakcje po masażu. Może być to ciało bardzo spokojne, może czuć się przyjemnie i właśnie bezpiecznie, ale może też czuć się zmęczone. I oba te przypadki są okej. I to znak, że ciało po prostu uwalnia i napięcia i emocje. W każdym przypadku warto dać sobie po prostu czas na te procesy i warto dać sobie trochę odpoczynku i ukojenia.
0: A ty jako naturoterapeutka, masażystka, uważasz, że masaż to jest taki luksus, czy coś, co powinniśmy sobie dać, zapewnić jako taka forma profilaktyki zdrowia?
1: Ja uważam, że to jest właśnie taka higiena umysłu i ciała, profilaktyka, bardzo świetne narzędzie, które właśnie przynosi ciału taką odporność na wydarzenia zarówno i psychiczne, i fizyczne. I bardzo się cieszę, że wiele osób właśnie zaczyna regularnie korzystać z masaży, że to nie jest właśnie tylko taka forma luksusowej terapii.
0: Może opowiesz kilka słów o tym i o masażach, które ty wykonujesz?
1: Jasne. Ja się głównie zajmuję masażem Lomi Lomi Nui, ale również siatsu, kobido i masażem dźwiękiem. Jeżeli chodzi o masaż Lomi, jest to masaż całego ciała i on opiera się na takich długich, płynnych ruchach, które przypominają falę wodną. Pracuję tutaj również na takich głębszych warstwach jak powięzi i stawy i dzięki temu można rozluźnić właśnie głębsze napięcia. Jest to naprawdę masaż absolutnie wyjątkowy. Shiatsu to z kolei taka forma japońskiego masażu terapeutycznego i on opiera się na uciskach właśnie dłońmi, kciukami w poszczególnych punktach ciała. I on stymuluje pracę meridianów, czyli takich właśnie kanałów energii w ciele, które są powiązane z poszczególnymi organami. I ta stymulacja również bardzo fajnie odblokowuje całe ciało. Jeżeli chodzi o kobido, myślę, że wiele osób tutaj słyszało tą nazwę. Jest to masaż głównie twarzy, ale również ramion, szyi, dekoltu. I on przepięknie rozświetla skórę, liftinguje ją, ale również bardzo fajnie wpływa na problemy tutaj z bruksizmem, jeżeli ktoś ma zaciskanie szczęki. To są właśnie takie miejsce bardzo stresowe w organizmie. I również on wpływa na cały organizm. Jeszcze wykonuję ten masaż dźwiękiem, który również jest takim wyjątkowym masażem, bo nie masuję tutaj manualnie, ale używam tych miejsc dźwiękowych i ustawiam je bezpośrednio na ciele i wykorzystuję falę dźwiękową, która przenika do głębszych warstw, takich jak kości i stawy. I to jest takim przepięknym rozluźnieniem, ale również medytacją i głęboką relaksacją.
0: Czyli taki szeroki wachlarz, bo te masaże są tak naprawdę z bardzo różnych zakątków świata, prawda?
1: Dokładnie, szeroki wachlarz i można sobie wybrać coś dla siebie, bo nie każdy, myślę, lubi to samo, dlatego fajnie, że możemy doświadczać.
0: Różnych masaży, różnego dotyku. A powiedz, a jeśli nie zawsze mamy czas, możliwość, żeby wybrać się na masaż, co możemy zrobić w domu sami dla swojego ciała tak na co dzień?
1: Bardzo fajną metodą jest właśnie automasaż. I ja bardzo polecam, to jest taka, myślę, najwyższa forma samomiłości i dbania o siebie, takiego właśnie self-care. I to bardzo koi układ nerwowy. Ja również wykonuję często sobie automasaż. Można go wykonywać na sucho, przy pomocy również rollerów albo piłeczek takich masujących, ale też bardzo fajnym dodatkiem jest olej. Najlepiej go podgrzać i właśnie zakończenie takiego dnia albo rozpoczęcie to jest naprawdę bardzo fajna sprawa.
0: A czy masz taką refleksję, dlaczego tak często odkładamy zadbanie o własne ciało na później troszeczkę? Bo pewnie przychodzą do ciebie do gabinetu osoby, które już są w takim bardzo dużym stanie dużego napięcia i stresu.
1: Tak, często tak. Myślę, że stawiamy po prostu siebie często na samym końcu. Zawsze wszystko jest, robimy wiele rzeczy dla innych i to oni są właśnie na pierwszym planie. A tak naprawdę, jeżeli nie zadbamy najpierw o siebie, to ta pomoc innym nie będzie taka jakościowa, jakbyśmy chcieli. Dlatego naprawdę warto zadbać o swoje potrzeby na samym początku.
0: Właśnie, o te potrzeby najbliższe, czyli potrzeby ciała. Mamy też dla naszych słuchaczy prezent od Asi, zaproszenie do jej gabinetu. Co to będzie, Asiu?
1: Voucher na masaż Lomi Lomi Nui, także zapraszam serdecznie.
0: Jeśli chcielibyście się wybrać na taki masaż Lomi Lomi Nui, z tego co usłyszeliśmy, to jest masaż całego ciała, bardzo relaksuje, odpręża, wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 i powiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na regenerację, odstresowanie się, na zadbanie o swoje ciało. Możecie też do nas napisać 71 48, zaczynamy od słowa rodzina, a voucher na masaż w studiu Dłońmi i Sercem we Wrocławiu czeka. Asiu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja się już poczułam odprężona, tylko na wspomnienie o masażach.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: I pozdrawiamy naszych słuchaczy, czekamy na wasze telefony i wiadomości.

0: stygnie nam to lato na razie za oknem, ale miejmy nadzieję, że za kilka dni znowu będzie gorąco. 48 minut po godzinie 9, a z nami jest nasza słuchaczka Kasia. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, słyszymy się?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Zadanie konkursowe polegało na tym, by powiedzieć o jakimś takim swoim sposobie na regenerację. Co to jest dla pani?
1: U mnie to w zależności od potrzeb i możliwości, to albo to jest przejażdżka rowerem do lasu, albo to jest jakiś na przykład długi prysznic, później smarowanie się jakimiś pachnącymi specyfikami, jakimś olejkiem, także to też słuchanie muzyki, na przykład klasycznej, też bardzo fajnie relaksuje i poprawia nastrój. Nie wiem, nawet to bicie serca podobno się dostosowuje do jakichś tam pewnych tonów. No, to jest też pogawędka z koleżanką, z przyjaciółką. To może być książka przy świeczce, na przykład pachnąca jakaś czytana. Także cisza też jest takim relaksem po prostu i takim komfortem, który daje no, relaks i spokojenie.
0: A zdarza się pani korzystać z masaży, właśnie z masażu?
1: Tak, zdarzało mi się. Byłam właśnie na masażu COVID-o. Bardzo fajnie, bardzo relaksujące, przyjemne bardzo. Także też czasami zdarzało mi się korzystać i również gdzieś tam na jakimś babskim wyjeździe był jakiś masaż, także bardzo fajna sprawa i bardzo się ucieszyłam, że jest taka możliwość wygrania takiej nagrody.
0: Tak, tak, masaż Lomi Lomi. No to w takim razie zapraszamy do salonu Dłońmi i Sercem we Wrocławiu. Jest pani z Wrocławia?
1: Super. Nie jestem z Wrocławia, ale dojadę.
0: Dobrze, dobrze. No to proszę się nie rozłączać, zostać z nami. Ja przekażę za chwilkę zasady odbioru tej nagrody. Bardzo dziękujemy za podzielenie się tym z naszymi słuchaczami. Dobrego dnia. Pozdrawiamy kogoś?
1: Tak, pozdrawiamy moje koleżanki i pozdrawiam męża i dzieci. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy, życzymy dobrego dnia.

0: Ukraina otworzy archiwa o Wołyniu. One są już otwarte, mówią eksperci. Fala odejść paraliżuje Jastrzębską Spółkę Węglową. Warto nocą popatrzeć w niebo. Zaczyna się sezon spadających gwiazd. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. To decyzja polityczna nie przyniesie przełomu w ustaleniach historyków dotyczących Wołynia. Tak twierdzi historyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Tomasz Stryjek. Naukowiec skomentował ostatnią zapowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Problem w tym, że te archiwa w dużej mierze już były otwarte, zauważał profesor Stryjek.
1: Według naszej wiedzy, tych, którzy z nich korzystali, no zostały one, te zasoby, udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
0: Zgodnie z zapowiedzią Zełenskiego dokumenty mają pochodzić ze zbiorów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego to komentarz premiera Donalda Tuska. Po tym jak ukraiński prezydent zapowiedział przed weekendem ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Oprócz zapowiedzi dotyczących archiwów ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Fala odejść paraliżuje Jastrzębską Spółkę Węglową. W wyniku programów osłonowych z JSW masowo odchodzą pracownicy. Dla pozostałej załogi to duży problem. Pojawiają się luki w obstawieniu grafiku pracowniczego. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział głęboką restrukturyzację spółki i uważa, że podjęte przez rząd działania są skuteczne.
3: Wszyscy mamy świadomość tego, jakie jest wyzwanie restrukturyzacyjne i przed zarządem, i przed nami jako ministerstwem nadzorującym JSW. Liczę też bardzo na konstruktywne podejście ze strony partnerów społecznych, związków zawodowych, bo to wymaga wszystko dialogu. Z naszej strony na pewno dowodnie pokazujemy, że mamy determinację, żeby pomóc, ale też mamy świadomość, że nie możemy tylko czekać na to, że może ta koniunktura kiedyś wróci, bo wiemy, z jak długim okresem dekoniunktury mamy w tej chwili do czynienia.
0: W maju została zawarta umowa o jednorazowych odprawach pieniężnych, w czerwcu umowa w sprawie urlopów górniczych. W tym roku skorzystają z nich 3092 osoby. Coraz więcej młodych chętnych do pracy w wakacje decydują się wykorzystać wolne na zdobywanie doświadczenia. Najbardziej popularna jest branża gastronomiczna, ale na rozdawaniu ulotek również mogą dorobić. O stawkach mówi rzeczniczka Śląskiej Komendy Ochotniczych Chówców Pracy Elżbieta Marcinkowska.
4: Dla młodych osób to wynagrodzenie jest tak jakby pełna stawka. W tej chwili mamy 31,40 zł brutto na godzinę najniższą i 4806 to najniższa krajowa. Dla młodych ludzi jest to super, ponieważ ta stawka niewiele się zmniejsza, bo oni mają odprowadzany tylko podatek, więc ta kwota jest prawie taka na rękę jak brutto.
0: Liczba ofert do pracy sezonowej się zmniejsza, a chętnej młodzieży wciąż przybywa. Tego lata znalezienie pracy może być trudniejsze niż poprzednich. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. To gratka dla miłośników nocnego nieba. Rój meteorów będzie się pojawiał na niebie przy dobrej pogodzie. Na obserwacje najlepiej wybrać się poza miasto, mówi Tomasz Banyś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
5: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
0: Kulminacja Perseidów będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć miejscami nawet ponad 100 meteorów na godzinę.
6: Cztery minuty po godzinie 10. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 17 stopni. Za oknem pochmurno, ale słońce też przebija się przez te chmury i wietrznie. Widzę, jak tutaj wiatr targa wręcz drzewami. Do 22 km na godzinę może wiać ten wiatr we Wrocławiu. Popada dzisiaj po południu. Późnym popołudniem i wieczorem możemy spodziewać się opadów deszczu, a maksymalnie we Wrocławiu będzie dzisiaj 21 stopni. Na Dolnym Śląsku podobna sytuacja pogodowa.
7: Reklama. W dniu dzisiejszym. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja@mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
10: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już prawie 7 minut po godzinie 10. Za chwilę w ramach przystanku Kultura przeniesiemy się do dawnego Wrocławia. Nie osadzam go w konkretnej epoce, bo to będzie taka podróż w czasie. Przeniesiemy się do Muzeum Archeologicznego, które jest oddziałem Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, na wystawę Pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni. Poprowadzi nas dr Agata Maciączyk, która jest kuratorką tej wystawy, i mówię poprowadzi, bo zrobimy sobie właśnie taki spacer po tym muzeum, omówimy poszczególne gabloty, co się w nich znajduje, poszczególne sekcje tej wystawy. Oczywiście nie zdradzimy wszystkiego, żeby zachęcić Was do tego, by odwiedzić tę wystawę w wakacje. To jest, myślę, bardzo ciekawa wystawa, którą rodzinnie można zwiedzić. Jest tam taki kącik dla dzieci i jest także, no właśnie co, nie powiem wszystkiego. Zapraszam i teraz Jimmy Cliff na naszej antenie, a po tym utworze przystanek Kultura, podróż do Muzeum Archeologicznego na wystawę Pieśń o Roladzie. Wystawa była nagrywana przeze mnie, znaczy rozmowa była nagrywana przeze mnie na miejscu, dlatego jakość nie zawsze jest dobra, bo tam dużo się działo w tle, jeśli chodzi o tą warstwę muzyczną tej wystawy, ale za chwilę usłyszycie, co to takiego.

0: Przystanek Kultura.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, znajdujemy się w Muzeum Archeologicznym, a ze mną rozmawia dr Agata Maciączyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dokładnie, znajdujemy się na wystawie Pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni. Skąd w ogóle pomysł, żeby opowiedzieć historię Wrocławia przez pryzmat kuchni?
2: Pomysł wziął się stąd, że właściwie wszyscy nasi poprzednicy, którzy żyli na tych ziemiach, musieli coś jeść. I jest to na tyle powszechne doświadczenie, że myślę, że w sposób bardzo również przyjemny dla współczesnego widza możemy dzięki niemu połączyć dzieje naszego miasta.
1: A dlaczego rolada wysunęła się na plan pierwszy i ona znajduje się w nazwie wystawy?
2: Tytuł wystawy jest oczywiście żartem, nawiązuje do pieśni o Rolandzie. Natomiast my głównym bohaterem naszej wystawy uczyniliśmy zwykłe danie mięsne, czyli roladę śląską, po to, żeby pokazać, że historia codzienności jest równie ważna i równie ciekawa, co dzieje wielkich bohaterów.
1: A jaki był cel przygotowania tej ekspozycji?
2: Celem przygotowania tej ekspozycji było to, żeby troszkę edukować o przyszłości, o tym, jakie są możliwości współczesnej archeologii, czym się zajmują archeolodzy, ale też, żeby przedstawić dzieje w sposób atrakcyjny, dzieje miasta, troszkę wprowadzić rozrywki.
1: A czy ta wystawa, Pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni, różni się od typowych wystaw tutaj w Państwa Muzeum?
2: Tak, wystawa różni się nieco. Jest to mój autorski pomysł. Miałam na celu to, aby przede wszystkim połączyć dzieje Wrocławia, czyli mamy tutaj taką wymieszaną troszkę chronologię. Pokazujemy zapytki z różnych epok razem i naszym głównym tematem jest kontekst ich wykorzystania, a nie ich pochodzenie chronologiczne. Chciałam również wykorzystać trochę inny sposób ekspozycji zapytków, to znaczy one nie są tak tradycyjnie ułożone jak na przykład na naszej wystawie stałej, także każdy z nich ma swój podpis i swoją metrykę chronologiczną. One raczej tworzą tutaj takie kompozycje, troszkę w martwe natury i pomagają również

0: pokazać kontekst, czyli to, jak one były wykorzystywane w dawnych wiekach, te przedmioty.
1: A w jaki sposób archeolodzy mogą odtworzyć dietę dawnych mieszkańców Wrocławia?
0: Archeolodzy odtwarzają dietę dawnych mieszkańców wielu miast europejskich dzisiaj dzięki badaniom fizycznym, chemicznym, identyfikacji biologicznej szczątków roślin i zwierząt, które odkrywają, ale także badane są na przykład naczynia, które zawierają w ściankach ślady równych tłuszczów, które były dawniej wykorzystywane, również po tym, jak te naczynia są na przykład opalone, przyżarzone, możemy wnioskować na temat tego, jakie były dawne techniki gotowania. Poza tym bardzo ważnym źródłem są niestety kości dawnych mieszkańców Wrocławia, które również są dzisiaj badane i na podstawie tych kości możemy wywnioskować zarówno na temat tego, jaki był stan odżywienia ludzi dawniej i czy ich dieta mogła składać się bardziej z produktów roślinnych, zwierzęcych, czy może ryb.
1: Ja jeszcze nie zobaczyłam, nie obejrzałam tej wystawy, zrobimy to za chwileczkę, ale już możecie słyszeć dźwięki, bo ta wystawa jest, można powiedzieć, taka wielosensoryczna. Ma tutaj cały czas w tle dźwięki karczmy. Przed chwilą też słyszałam muzykę. I czy to prawda, że tutaj można też powąchać przyprawy, czy jakieś dodatki?
0: Tak, wystawa ma kilka warstw sensorycznych. Oprócz tego, że możemy podziwiać piękne zabytki w gablotach, możemy też powąchać dawnych przypraw, które były używane tutaj na naszych ziemiach. Użyliśmy do tego celu olejków eterycznych, które zostały użyczone nam przez firmę Avicenna Oil z Wrocławia. Na tym stanowisku sensorycznym można również sobie poczytać na temat właściwości tych olejków na zdrowie człowieka i samopoczucie, wpływie ich na zdrowie i samopoczucie. Poza tym jest tam również część, w której dzieci mogą poznać zboże, dawne zboże, czyli można ich dotykać, można również gotować w kociołku z ich zastosowaniem.
1: Może opowiedzmy o tym miejscu, w którym znajdujemy się teraz, bo siedzimy przy ławie i tutaj jest taki element również otwarty dla zwiedzających.
0: Tak, ława jest częścią tak zwanej karczmy, dlatego że chcieliśmy, aby właśnie centralnym punktem wystawy była taka wrażeniowa, zrekonstruowana troszkę przez nas wyobrażana karczma wrocławska. I w tejże karczmie można zasiąść, można obejrzeć pocztówki z wizerunkami wnętrz różnych lokali gastronomicznych we Wrocławiu. Można również wpisać się do naszej księgi kucharskiej, dlatego że tworzymy współczesną księgę kucharską Wrocławia.
1: Czy już zaglądała Pani do tych przepisów? Coś zaskoczyło?
0: Tak, mam bardzo dużo przepisów, bardzo ciekawych, także informacji, wpisów, wrażeń naszych widzów na temat wystawy.

0: Wracamy za chwileczkę do Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. Oprowadza nas dr Agata Maciączyk po wystawie Pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni.
1: Przystanek Kultura.
2: To może teraz ruszymy, obejrzymy po kolei poszczególne gabloty.
3: Opracowaliśmy ścieżki zwiedzania i jeśli ktoś nie ma ochoty czytać wszystkiego, może przejść tak zwaną ścieżką szybką, czyli obejrzeć sobie zabytki, które mają specjalne piktogramy, które wskazują od razu na ich funkcję. Jest też ścieżka dla szczególnie zainteresowanych, tak zwana ścieżka ciekawostek i tutaj można poczytać różne anegdotki, które są związane z naszym miastem, z kulinariami i w ich przygotowaniu współpracowałam z panem Grzegorzem Sobelem, który jest pewnie Państwu znany z wielu publikacji na temat kuchni Wrocławia.
2: Dobrze, czyli startujemy tutaj, gdzie strzałka nas prowadzi.
3: W pierwszej kablocie mamy zabytki, które są związane z tak zwaną kulturą stołu, czyli są to przedmioty, które służyły właśnie do spożywania potraw, ale także dwie bardzo ciekawe akwamanile, czyli naczynia do przenoszenia wody. Przy pomocy właśnie takich naczyń polewano dłonie przed przystąpieniem do posiłku, a wodę zbierano do brązowej misy, którą tutaj również Państwo mogą zobaczyć. W gablocie znajdują się przedmioty, które mogły być używane zarówno przez uboższych mieszkańców Wrocławia, jak i tych nieco bogatszych. Zdecydowanie z uboższymi związane są łyżki drewniane, natomiast nieco zamożniejsi w okresie nowożytnym z pewnością korzystali z łyżek metalowych, które tutaj również licznie prezentujemy. Także niektóre są zdobione inskrypcjami, to warto się im przyjrzeć. Mamy również bogatą kolekcję sztuców, noży i widelców, niektóre z nich są również bardzo ciekawie zdobione, a także przegląd talerzy. Talerzy i mis od średniowiecza po okres nowożytny.
2: I z takiego okresu pochodzą wszystkie te znaleziska?
3: Tak.
2: A czy badania były prowadzone w wykopaliskach dawno temu, czy to jest jakaś świeża sprawa?
3: To jest taka kolekcja, która jest bardzo mieszana, dlatego że wiele z tych przedmiotów rzeczywiście nigdy jeszcze nie była eksponowana w muzeum. Pochodzą one z badań przy Placu Nowy Targ w okolicach Nowego Targu, przy ulicy Świętej Katarzyny i ulicy Jodłowej. Natomiast wiele z przedmiotów tutaj prezentowanych rzeczywiście opuściły nasze magazyny po wielu, wielu latach, kiedy nie były pokazywane, a badania odbywały się w latach 90. i nawet wcześniej.
2: A proszę jeszcze powiedzieć, na tym terenie, właśnie gdzie znaleziono te wszystkie przedmioty, które tutaj widzimy, występowały jakieś grupy etniczne, społeczności, które możemy jakoś określić?
3: Mamy jedną taką ciekawostkę. Wiemy z pewnością, że przy ulicy Więziennej mieszkała społeczność żydowska i to właśnie też pokazuje nam dietę tych ludzi. Jest argumentem za tym, że rzeczywiście mogli oni być wyznania judajskiego, dlatego że mieli że zasób kości zwierzęcych, które zostały tam odkryte, nie zawierał kości świni, bardzo, bardzo w tym czasie popularnej w pozostałych częściach miasta.
2: Może przejdziemy teraz dalej. Tutaj za kurtyną coś się skrywa.
3: Tak, tutaj w tej części mówimy o chlebie, o wypiekach. Niestety nie mamy zbyt wielu zabytków archeologicznych związanych z pieczywem. Mamy sporo informacji historycznych na temat tego, jak się rozwijał handel pieczywem w mieście. Także o tym, jak mniej więcej mógłby wyglądać ten chleb. Możemy wnioskować na podstawie ikonografii. Są też badania botaniczne, które dzięki którym udało się zidentyfikować zboża, z których ten chleb mógł być wykonywany. Natomiast w dalszej części wystawy znajduje się jeden bardzo ciekawy zabytek. Jest to fragment średniowiecznego chleba, który zachował się w naszym magazynie, pochodzi z badań przedwojennych. Nie jesteśmy pewni, czy na 100% pochodzi ze średniowiecza, ale wiele na to wskazuje.
2: Jak to możliwe, że chleb przetrwał te setki lat?
3: Jest on w stanie wysuszonym, być może lekko zmieniony, aczkolwiek nie był on przepatrzony. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić w najbliższym czasie.
2: Czy ta kultura jedzenia chleba i wypiekania chleba sprzed kilkuset lat różni się znacząco od tego, jak my dzisiaj podchodzimy do tego pokarmu?
3: Chleb był od zawsze otaczany wielkim szacunkiem. Był uważany za taki towar podstawowy, który należy się wszystkim mieszkańcom, stąd też przepisy prawne, które już od XIII wieku gwarantowały stałą cenę i wagę chleba, po to, żeby właśnie nawet najbiedniejsi mieszkańcy miasta mieli zawsze do niego dostęp.
2: Czyli to nie był towar luksusowy, również najubożsi mogli sobie pozwolić na pochenek chleba czy kawałek chleba.
3: Tak, zapewne oferowany chleb był zróżnicowany pod względem rodzajów i też zboża, z którego był wykonywany. Taki, uważa się, że taki powszedni chleb codzienny większości mieszkańców był prawdopodobnie żytni. Natomiast pszenica była bardziej ceniona i na taki chleb z pszenicy mogli sobie pozwolić raczej ci najbogatsi.
2: A co tutaj skrywają te gabloty? Czy to są jakieś formy?
3: Są to formy do pierników. Zostały one nam użyczone przez Muzeum Regionalne w Jaworze. Pochodzą z XVIII i XIX wieku. Te formy są bardzo zdobne. Widać mamy przedstawienia różnych postaci, mężczyzn, kobiet, dziecka w powijakach. Zwierzęta, także bardzo ciekawe formy do pierników w kształcie fajki. I to przypuszcza się, że takie pierniki, takie bardzo dekoracyjne, były raczej prezentami darowanymi z okazji różnych świąt, zarówno kościelnych, jak i pewnie prywatnych.
2: A czy te dawne pierniki różniły się bardzo, jeśli chodzi o ich smak? No bo wygląd widzę, że rzeczywiście jest zupełnie inny. Dzisiaj trudno znaleźć piernika w kształcie fajki. A jeśli chodzi o ich smak?
3: Myślę, że mogło się różnić. Na pewno było wiele rodzajów pierników. Wiele przepisów na nie się zachowało na Śląsku. I tu polecam piernikarnię wrocławską, która właśnie odtwarza takie dawne smaki. Także ostatnio wydali książkę z przepisami na różne rodzaje pierników śląskich. Także można sobie spróbować nawet je odtworzyć samodzielnie w domu. I rzeczywiście te pierniki, które dzisiaj oferuje piernikarnia, są bardzo zróżnicowane pod względem smaku, konsystencji, aromatu. I z pewnością ta różnorodność w dawnych wiekach również występowała.
2: A czy to prawda, że te pierniki wrocławskie czy też dolnośląskie są starszymi od toruńskich?
3: Tak, to prawda, piernik w Wrocławiu pojawił się już w wieku XIII.
2: Czyli był dobrze znany tamtym mieszkańcom, to był wówczas jakiś taki luksusowy towar?
3: Tak, raczej musiał być luksusowy ze względu na to, że używano do niego składników, które musiały być importowane z bardzo dalekich miejsc.
2: To jest bardzo duża ciekawostka, bo zawsze właśnie pierniki toruńskie uchodziły za najstarsze w Polsce. Idziemy dalej.
0: Za chwilę wrócimy do dalszej części zwiedzania. To wystawa Pieśń o roladzie w Muzeum Archeologicznym. Zostańcie z nami.

0: A ja zapraszam na dalszą część zwiedzania wystawy Pieśń o Roladzie oprowadzona z dr Agata Maciączyk. To wystawa w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. Wrocław od kuchni Pieśń o Roladzie.
1: Przystanek Kultura.
2: Tu można zobaczyć lodówkę na lód, taką ciekawostkę.
3: Z jakiego okresu pochodzi taka lodówka na lód?
2: Ona jest z XIX wieku, ale wiem, że w XX wieku dalej używamy takiej lodówki. Moja babcia również taką posiadła. Tutaj ta, którą prezentujemy w muzeum, pochodzi z Muzeum Dolnośląskiego w Ziemicach.
3: Ja powiem, że to jest po prostu taka drewniana szafka. Otwiera się ją z przodu i tu rozumiem, że jest taki pojemnik na lód.
2: Tu jest taka komora, w której można było umieścić bryły lodu. Bryły lodu były przechowywane w piwnicach. Mamy takie informacje dotyczące tego, że byli również handlarze, którzy zimą zajmowali się wykuwaniem tych brył z rzek i dostarczałem ich do tychże piwnic. Natomiast kto kuwał ten kształt, niestety nie wiem.
3: Rozumiem. Dobrze, a co skrywa ta gablota? Jest tutaj bardzo dużo ładnych przedmiotów, tak jak zaznaczyliśmy na początku, że ta wystawa jest ładna.
2: Tak, ta gablota, bo tutaj w ogóle ta przestrzeń, ta część wystawy, to jest tak zwana kuchnia. No i mamy tutaj różne sprzęty kuchenne i sprzęty do gotowania. Tu w tej gablocie najciekawszy jest hak do podwieszania kociołka. Pochodzi z XIII wieku. Kociołek, który tutaj prezentujemy, jest współczesną rekonstrukcją, dlatego że kociołki średniowieczne no, nie zachowały się niestety w ziemi. Mamy jakieś tam ich fragmenty, natomiast całego kociołka nie ma z tego okresu. No i wiemy, że nie każdy wrocławianin miał dawniej kuchnię, że pomieszczenia, w których mieszkano, były wielofunkcyjne, więc takie haki zawieszono po prostu w kominkach, które również służyły do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i gotowania w tych pomieszczeniach.
3: Mamy tutaj takie bardzo ozdobne jakby filiżaneczki.
2: Tak, tutaj znajdują się przedmioty, które były wykorzystywane do zabawy przez dzieci. Są to miniaturki naczyń kuchennych i stołowych, a także miniaturowa cynowa łyżeczka. Oprócz tego bardzo interesującym zabytkiem, który tutaj można zobaczyć, jest szklany laktator z XVII wieku, dlatego że problemy związane z karmieniem dzieci, z tym, jak przygotować piersi, kiedy odstawić dziecko na pokarm sztuczny, były już wówczas rozważane. Pojawiały się w tak zwanych kalendarzach śląskich, czyli takich poradnikach domowych.
3: Niesamowite. I tutaj ten mały okrągły przedmiot z tym takim lejkiem, jakby można powiedzieć, do podawania pokarmu, to jest właśnie ten laktator, tak?
2: Tak, to jest laktator.
3: Dobrze, a na samym dole tutaj mamy jeszcze takie naczynia z dziurką. Czy to jest rodzaj takiego sita?
2: Tak, jest to cedzak do miodu. On jest prawdopodobnie już XIX-wieczny. Podobny możemy zobaczyć w Muzeum Etnograficznym. Oprócz tego mamy tutaj misy, w tym ta najmniejsza, o najmniejszej średnicy. Jest bardzo ciekawa, dlatego że mamy modelowany taki dziubek. Dlatego że oprócz tego, że dawniej jedzono łyżkami i rękoma, na przykład w średniowieczu, to potrawy płynne również zdarzało się, że wypijano bezpośrednio z miski, do tego właśnie służyły takie miski z dziubkiem.
3: Dobra, no to idziemy dalej.
2: Tutaj nie jest włączona, ale mamy film, na którym możemy zobaczyć, jak przygotowuje się tradycyjną roladę śląską. I tę roladę dla nas ugotował pan prezydent Jacek Sutryk.
3: Rozumiem, że na wernisażu, za każdym razem, na każdej wystawie.
2: Nie, przed wernisażem nakręciliśmy taki film i zgodził się wystąpić. Tak naprawdę głównym bohaterem tej wystawy powinno być Śląskie Niebo, czyli taka potrawa, która była dawniej symbolem Wrocławia, ale niestety nie rymowała się i nie pasowała do tytułu. Śląskie Niebo to była taka potrawa, która składała się z mięsa wlewanego w słodkim sosie z dorywkiem cynamonu. Sos ten mógł być przyrządzony z owoców, najczęściej jabłek.

0: Przystanek Kultura.
1: Widzę tutaj taki piękny kredens. Podejdziemy do niego. Kredens pochodzi również z naszych zbiorów, z Muzeum Teatru i jest częścią kolekcji odziedziczonej po Tomaszewskim. I tutaj możecie Państwo zobaczyć bardzo wiele różnych przedmiotów takiego sztafażu, który został zebrany od wszystkich pracowników naszego muzeum. Przez wiele miesięcy gromadziliśmy pamiątki po babciach, dziadkach, pamiątki rodzinne, domowe, różnego rodzaju naczynia, sprzęty, młynki do kawy, także porcelanę i całe muzeum, wszyscy pracownicy tutaj się troszkę dołożyli do wyglądu tego akurat kredensu, można powiedzieć.
2: Czyli to jest taki kredens po niemiecki, można powiedzieć.
1: Tak, jest po niemiecki i są też takie pamiątki po niemiecki.
2: Coś tutaj zasługuje na szczególną uwagę, jeśli Pani by mogła nam wskazać?
1: Jeśli się przyjrzymy tutaj na samym dole, ukryte są także przedmioty za drzwiczkami i wśród nich bardzo ciekawy jest taki biały chlebak metalowy w stylu Art Deco. Bardzo polecam się przyjrzeć.
2: Dobrze, no to chyba zmierzamy już powoli do końca. Nie będziemy może już zdradzać wszystkiego, żeby nasi słuchacze zaciekawieni tą opowieścią przyszli tutaj, zobaczyli tą wystawę i może też zostawili jakiś przepis. Kiedy możemy zobaczyć tą wystawę, w jakich dniach i do kiedy jest tutaj w Waszym muzeum?
1: Wystawa jest czynna od środy do niedzieli, od środy do soboty od 11 do 17, a w niedzielę od 10 do 18. Wystawa będzie tutaj u nas w Arsenale pokazywana aż do końca tego roku.
2: Czy wystawie towarzyszą jeszcze jakieś wydarzenia?
1: Mam nadzieję, że tak. Wkrótce będziemy w stanie Państwa poinformować o szczegółach wydarzeń. Mamy w planach m.in. warsztaty piernikarskie, a także ciekawe wykłady.
2: My na pewno będziemy o tym relacjonować naszym słuchaczom. Zapraszamy bardzo gorąco, no i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Przystanek Kultura.

0: 7 minut pozostało do godziny 11. Wrosound za nami, festiwal, który odbywa się we Wrocławiu w lipcu. To 2 dni wypełnione muzyką. Festiwal organizowany jest przez Strefę Kultury Wrocław i co roku do stolicy Dolnego Śląska przyjeżdżają artyści z Polski i zagranicy, a publiczność ma okazję spotkać zarówno uznanych wykonawców, jak i odkryć nowe muzyczne nazwiska. Od początku istnienia organizatorzy nie próbują ograniczać się w jednym gatunku muzycznym. Na festiwalu można usłyszeć zarówno artystów doskonałych, ale znanych publiczności. W tym roku na przykład był to Sun Lux czy Daria ze Śląska, jak i wykonawców, których wielu uczestników odkrywa po raz pierwszy, KBUSze czy Alice Fibilu. Właśnie na ten aspekt zwraca uwagę Kuba Więcek, dyrektor artystyczny festiwalu, z którym rozmawialiśmy podczas festiwalu Wrosound.
1: No wydaje mi się, że jest tutaj po prostu dużo muzyki takiej ciekawej, która może niekoniecznie jest taka znana z pierwszych jakby stron, gazet. Przed chwilą mieliśmy właśnie na głównej scenie zespół In z Holandii. I wydaje mi się, że jest to odkrycie dla wielu osób tutaj i to był ich pierwszy koncert w Polsce, no i tak. Sobota proponuje nam m.in. moją ulubioną wokalistkę z Afryki, która mieszka w Berlinie, Alice Fibilu, która jest jedną z takich moich ulubionych przedstawicielek takiego nurtu alternatywnego popu, indie. No i generalnie jakby trochę idziemy w tym kierunku, bo jest też Daria ze Śląska, fajny zespół Mleczek, który dopiero teraz wydał swoją debiutancki album, ale będziemy mieć na przykład też mega fajny nigeryjski duet Kabosze z Nigerii. To jest taki Tyler the Creator, ale afrykański, więc bardzo ciekawie będzie.
0: Wrosound to jednak nie tylko koncerty. W festiwalowej przestrzeni obecne są również organizacje społeczne, które na co dzień zajmują się tematami wykraczającymi poza kulturę i muzykę. Natalia Rakocz-Tetla przyjechała na wydarzenie jako przedstawicielka Ekostraży.
2: Dostaliśmy zaproszenie tutaj od organizatora jako Ekostraż i bardzo dziękujemy, bo możemy tutaj pokazać, co robimy na co dzień we Wrocławiu, a na co dzień ratujemy zwierzaki dzikie, psy i koty. Bardzo dobry jest odbiór, dużo osób już nas zna, ale są też osoby, które pierwszy raz o nas słyszeli i wszyscy są bardzo mili, także pytają się o pomoc dla dzikich zwierząt, głównie na przykład o jeżach, bo jest ich dużo, więc tak, jest dużo takich pytań.
0: Leżaczki, fotele, strefa gastronomiczna i ciekawe inicjatywy, których niekoniecznie oczekuje się podczas tego typu imprezy.
3: Przez Kasperczyków.
4: Dla Kasperczyków. Jest fajnie, w sumie nie spodziewaliśmy się, że jest tak, kameralnie. Bardzo fajnie.
3: No bardzo tak cicho i wyjątkowo w sumie jak na festiwal, nie? I te stacje są takie niestandardowe, bym powiedziała. Ale tego nie wiedziałam wcześniej.
4: Macza jest taki niespodziewany na festiwalu. Tak samo jakaś gastronomia taka bardziej... No wyjątkowa, kuchnia palestyńska była.
5: No, nigdy nie byłam na takim wydarzeniu i chciałam zobaczyć, jak to będzie i poczuć ten vibe.
0: Tak właśnie było na festiwalu Wrosound, który odbył się w miniony weekend we Wrocławiu. Warto śledzić, jeśli w tym roku wam się nie udało, może w przyszłym roku pojawiają się tam, tak jak wspomniano, gwiazdy światowego formatu, dobrze znane nazwiska, ale też takie dopiero wschodzące gwiazdy, które można usłyszeć właśnie na takim festiwalu w centrum miasta.

0: Przed ukraińską ambasadą odbył się protest przeciwko agresji wobec Ukraińców. Hiszpanie zostali piłkarskimi mistrzami świata, wygrali z Argentyną. Leon XIV ponowił apel o modlitwę za ofiary wojen i przemocy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy w Polsce odbył się wczoraj protest przeciwko przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem "Sąsiad sąsiadowi sąsiadem" przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
1: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby oni też żyły w strachu. Bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
0: Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Hiszpania po raz drugi w historii piłkarskim mistrzem świata. W finale mundialu mistrzowie Europy pokonali 1-0 broniących tytułu Argentyńczyków. Gola na wagę tytułu dopiero w dogrywce strzelił Ferran Torres. Rozstrzygnięcia długo nie było, bo Argentyna skutecznie się broniła kosztem gry w ataku, który w tym meczu właściwie nie istniał, a my graliśmy swoje, mówi obrońca Pedro Porro.
3: To niesamowite. Chodzi o to, że gonisz od małego za marzeniem. Prawdę mówiąc, wcieliłem dzisiaj w życie słowa, które mój dziadek powiedział mi parę dni temu. Przywieź puchar do domu, wnuczku. Tak mi powiedział. Sam nie wiem, co teraz myśleć. Nie mogę się doczekać, aż stąd wyjdę i do niego zadzwonię.
0: Hiszpania nie przegrała na turnieju żadnego meczu i straciła ledwie jedną bramkę. To zasługa ciężkiej pracy całego zespołu, mówi bramkarz Unai Simon.
3: Gdyby wszystkie rękawice, w których grałem podczas tego mundialu, potrafiły mówić, powiedziałyby pewnie, że nie miała aż tak dużo roboty, w przeciwieństwie do rękawic niektórych innych bramkarzy. Ale pomogły mi też zachować czyste konto w 7 meczach, jeśli się nie mylę. Pod tym względem to statystyki, które z biegiem czasu bardzo trudno będzie pobić. Ale też muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny całej drużynie za utrzymanie tak wysokiego poziomu w defensywie.
0: Unai Simon został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Najlepszym graczem został hiszpański pomocnik Rodri, a królem zwycięzców z 10 golami Kylian Mbappé.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas wczorajszej modlitwy Anioł Pański. Papież wezwał wiernych, aby naśladowali sposób działania Boga, który cierpliwie przemienia świat od wewnątrz. Nie odbierając człowiekowi wolności, wskazywał, że taki sposób działania nie zawsze odpowiada naszym oczekiwaniom.
4: A volte noi ci attendiamo.
5: Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro, kiełkujące nawet pośród mroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego.
0: O modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo Leon XIV ponowił apel o modlitwę za ofiary wojen i przemocy. Ojciec Święty pozdrowił także liczne grupy pielgrzymów z różnych krajów. Wśród nich Polaków, uczestników Akademii Liturgicznej z Rzeszowa. Policja rozbiła gang zajmujący się bezprawną windykacją długów. Czterej mężczyźni działali z pozoru legalnie, ale faktycznie wymuszali spłaty wierzytelności, uporczywie nękali swoje ofiary i grozili ich rodzinom. Zostali już tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi prokuratura w Częstochowie.
6: Cztery minuty po godzinie 11 we Wrocławiu, 19 stopni, słonecznie, zachmurzenie się troszeczkę zmniejszyło, wieje wiatr z prędkością do 24 km na godzinę. Dzisiaj możemy spodziewać się także opadów deszczu, późniejszym popołudniem wieczorem popada we Wrocławiu. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie, jakość powietrza dobra, w pozostałej części województwa warunki pogodowe bardzo zbliżone do tych wrocławskich, trochę chmur, mało słońca i deszcz.
7: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już 5 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w środę 20 dnia lipca. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert. Koncerty organizowane przez całe wakacje w ramach Wrocław Summer Classics w niezwykłym wnętrzu Oratorium Marianum i będzie to koncert już jutro. Tutaj sobie rozkładam taką broszurkę. Cztery pory roku, koncert familijny, bardzo mile widziane rodziny z dziećmi, seniorzy, każda grupa wiekowa 21, czyli jutro, godzinie 19 i będą to cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Zagra nam Diana Victoria Cel na skrzypcach. Zapraszamy gorąco. Jeśli chcecie się wybrać, wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 lub napisać 71 48, a wiadomość poprzedzamy słowem rodzina. Wystarczy napisać do nas, dlaczego chcecie się wybrać na ten koncert i z kim się na niego wybierzecie. Na wiadomości czekamy do 11.30, później zapraszamy Was na intencje. Czas start, podwójne zaproszenie czeka.

Chcemy zaprosić Was na koncert już jutro w ramach Wrocław Summer Classics. Koncert rodzinny. Cztery pory roku. Diana Victoria Cel zagra na skrzypcach Antonio Vivaldiego.

Zapraszamy was gorąco. Wystarczy do nas napisać 71-48, zaczynamy wiadomość od słowa rodzina, lub zadzwonić 71-322-20-22. Napiszcie lub powiedzcie nam o tym, z kim chcecie wybrać się na ten koncert.

0: Już 23 minuty po godzinie 11 chcemy zaprosić Was na koncert, który już jutro, o 21 lipca o godzinie 19 w Oratorium Marianum, przepiękne wnętrze, koncert familijny Cztery pory roku Antonio Vivaldiego, zagra Diana Victoria Cel na skrzypcach, Rico Danza String Quartet będzie jej towarzyszyć i to wszystko w ramach Wrocław Summer Classics, koncertów muzyki klasycznej, muzyki filmowej, ale nie tylko, które odbywają się przez całe wakacje, lipiec, sierpień. My zapraszamy Was na każdy z tych koncertów. Dzisiaj do rozdania mamy podwójne zaproszenie właśnie na ten koncert, który już jutro. Mile widziane są rodziny, właśnie tak jak jest podkreślone, jest to koncert familijny, dedykowany tak naprawdę wszystkim. Jeśli chcecie się wybrać, wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 lub napisać 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie po prostu, z kim chcecie się wybrać jutro na ten koncert i podpiszcie się swoim imieniem, a zaproszenie trafi do Waszych rąk. Czeka tutaj jeszcze przez chwilę i za chwileczkę znajdzie nowego właściciela.
1: Tu Radio Rodzina.

Nasza słuchaczka Kasia wybierze się na koncert do Oratorium Marianum, koncert familijny 4 pory roku Wrocław Summer Classics, a my będziemy Was zapraszać na kolejny koncert, który już odbędzie się, sprawdzam, 24 lipca. O tym będziemy mówić już wkrótce. Lipiec i sierpień właśnie pod znakiem takich koncertów upływają w Oratorium Marianum. Muzyka klasyczna, muzyka filmowa, ale też gala polskiej piosenki za nami. Będziemy o tym wszystkim mówić i na te wszystkie koncerty Was zapraszać.

Już 37 prawie minut po godzinie 11. Czas, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje o godzinie 11.45. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. Wystarczy zadzwonić 71 322 2022 lub napisać 71 48. To numer, na jaki należy wysłać SMS-a, a treść wiadomości poprzedzić słowem intencje. Już teraz zmieniamy troszeczkę muzyczny repertuar na naszej antenie.

Na antenie Radio Rodzina rozpoczęły się intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Wiadomość należy wysłać na numer 71 48, a jej treść poprzedzić słowem intencje.

Agata prosi o modlitwę w intencji o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół za dusze w czyśćcu cierpiące.

0: Mamy pierwsze połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Maria, Sara Piaszkowle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i wśród zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za pana Jerzego, panią Halinkę, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Pani Mario, bardzo dziękujemy za to połączenie, za to, że jest Pani cały czas z nami. Pozdrawiamy, przyłączając się do wszystkich intencji.

0: o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół za dusze w czyśćcu cierpiące prosi Agata. Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i łaski Boże za stawnicę Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina, rząd wiele łas Bożych za modlitwę za stańcie świętego Krzysztofa, za nas kierowców, a szczególnie Pani Marii z parafii Szkoty. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżującym jestem Pani bardzo wdzięczny. Pamiętam o Pani w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo naprawdę, naprawdę mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham Was niemal codziennie od 13 lat, jeśli tylko czas na to pozwoli. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego stałego słuchacza.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, błogosławieństwo Boże dla nich, o potrzebne łaski, mądrość, czy dary Ducha Świętego, o rozsądność, bezpieczeństwo. Modlitwie też polecam moją żonę, Małgorzatę, o zdrowie dla niej, o potrzebne łaski, o miłość w rodzinie, pokój. Intencji również polecam wszystkich, którzy nas wspierają w jakikolwiek sposób, ludzi dobrej woli, o potrzebne łaski dla nich, a także tych, którzy wypoczywają na wakacjach, o bezpieczne wakacje dla nich, powrót do pracy, o dobry wypoczynek. Chcę modlić się również w intencji kierowców, tych, którzy podróżują, o szczęśliwe dotarcie do celu. Modlitwie też polecamy zmarłych z naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. A także chcemy się modlić w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i przyłączamy się do wszystkich intencji.

Otrzymaliśmy prośbę o modlitwę, o intencję o utrzymanie taty przy życiu, żeby nie umarł, o prawidłowe wyniki badań lekarskich.

0: mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Boże, proszę Matkę Najświętszą o bezpieczną podróż jutro za ocean dla wnuka. I szczęście, i dobro, i dla was wszystkich. I pozdrawiam wszystkich. Całe Radio Rodzina. Od babci. Proszę się modlić o błogosławieństwo Jezusa i Matki Najświętszej.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się oczywiście do intencji. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę. Intencje już powoli dobiegają końca na naszej antenie. Przeczytam teraz dwie ostatnie, które otrzymaliśmy SMS-owo. Za Anię o pokonanie nałogu oraz o siły podczas choroby, powrót do zdrowia. Również dla siostrzenicy w trakcie boleriozy proszą nasi słuchacze, a ja zapraszam teraz do wspólnej modlitwy aniołem pańskim.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Od dziś program Czyste Powietrze według nowych zasad. Przemysław Czarnek o paragonach grozy na stacjach benzynowych. Remonty szlaków, narysy i zawrat. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców oraz ocieplenie budynku. Najważniejsza zmiana to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do roku. Szybciej będzie można ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
0: Podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, apeluje do Sejmu o zajęcie się ustawą, która trwale obniżyłaby ceny na stacjach benzynowych. Polityk mówił dziś o paragonach grozy.
2: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29. Przewidywania są, że diesel urośnie do 8,20. To nie są koszty benzyny i koszty oleju napędowego, które mogą ponieść polskie rodziny.
0: Czarnek domaga się przyjęcia przez Sejm ustawy autorstwa PiS obniżającej VAT z 23% na 8% na wszystkie paliwa. 1 lipca rząd zakończył pakiet CPN. Oznacza to, że ceny paliw poszybowały w górę. Benzyna bezołowiowa 95 na przestrzeni tygodnia podrożała o 21 groszy, zaś olej napędowy o 26 groszy. W połowie tygodnia litr benzyny 95 kosztował średnio 6,99 zł, olej napędowy przeciętnie 7,19 zł.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Hiszpania mistrzem świata. W finale mundialu zespół Luisa de la Fuente pokonał podogrywcę Argentynę 1-0. Obrońcy tytułu atakowali rzadko, przez cały mecz nie oddali żadnego celnego strzału, ale dobrze się bronili. Hiszpania przełamała ten opór dopiero w 106 minucie, a gola na wagę tytułu strzelił Ferran

0: turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od pogody.
1: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Na termometrach we Wrocławiu mamy w tym momencie 19 stopni, w odczuciu nieco więcej. Słońca troszkę jest, ale raczej zakrywają je chmury, które są na niebie. Dość mocny wiatr też wieje, więc co się na ręce zawsze przyda się wziąć. Raczej opadów za dużych dzisiaj nie będzie, chociaż w tych godzinach popołudniowych coś spaść z nieba może.
2: Radio Rodzina.

0: 12.15 na zegarach. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie. Rozpoczynamy to poniedziałkowe popołudnie, a we Wrocławiu trwa czwarta edycja letniego festiwalu Wrocław Summer Classics, czyli wydarzenia, które przybliża widzom perły szeroko pojętej muzyki klasycznej. Tak się składa, że w studio jest ze mną Marcin Ostrowski, jeden z koordynatorów festiwalu z Filharmonii Uniwersyteckiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś chcemy Państwu opowiedzieć o najbliższych koncertach, które odbędą się jeszcze w lipcu, bo troszkę nam tego czasu do końca miesiąca jeszcze zostało, ale też i zdradzimy, co będzie się działo w ramach festiwalu już w sierpniu. Zacznijmy jednak od dnia jutrzejszego, bo jutro będzie koncert Cztery Pory Roku, ale w takim wydaniu familijnym. Na czym to polega?
1: Jest to specjalne wydarzenie naszego festiwalu, ukłon dla rodzin, pozdrawiamy Radio Rodzina, i ukłon dla najmłodszych słuchaczy, których serdecznie na ten koncert szczególnie zapraszamy. Nasze koncerty generalnie nie są zamknięte dla dzieci, nie mamy ograniczeń wiekowych, ale tutaj jest koncert, na który specjalnymi cenami i zniżkami zachęcamy rodziny, żeby przyszli razem, żeby najmłodsi słuchacze razem z rodzicami mogli posłuchać nie tylko muzyki, ale też prelekcji i o czym ta muzyka jest.
0: A właśnie zauważacie, że pojawiają się młodzi miłośnicy tego rodzaju muzyki?
1: Tak, mamy nawet stałych słuchaczy wśród najmłodszych. Zdecydowanie stawiamy na to, żeby pokazywać muzykę najmłodszym słuchaczom, ale też pokazywać młodych wykonawców słuchaczom w każdym wieku.
0: No dobrze, powiedzmy coś więcej o tym jutrzejszym koncercie. Koncert Cztery Pory Roku, to znaczy, że usłyszymy jedną z takich barokowych perł muzyki klasycznej.
1: Tak, oczywiście wystąpi kwartet smyczkowy Ricordansa i młoda skrzypaczka Diana Victoria Cel. To też jest po to, żeby pokazać właśnie młodym, że rozpoczęta odpowiednio wcześniej kariera już w wieku nastoletnim może skutkować występami na festiwalach na poważnej scenie. Poza tym na koncercie będziemy sporo opowiadać, starać się zaangażować słuchaczy, troszeczkę zadać pytań nieoczywistych, troszeczkę zaskoczyć niespodziankami i ciekawostkami z życia autora, z działalności muzyków, no i z czasów powstawania dzieła.
0: Czyli po prostu będziecie przybliżać właśnie tym młodym słuchaczom i ich rodzinom kulisy powstania tego dzieła, o czym ono jest.
1: Myślę, że nie tylko młodym, ale i dorośli słuchacze również dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy. Między innymi każdą porę roku poprzedzimy odczytaniem sonetu, który Vivaldi oczywiście po włosku napisał do każdego z koncertów Spór Roku, a w autorskim tłumaczeniu jutro będą one przywoływane po to, żeby pokazać, jak muzyka obrazowała ten tekst, który rzeczywiście do dnia dzisiejszego przetrwał w formie sonetów.
0: Powiedział pan, że macie młodych słuchaczy na koncertach. Czy to oznacza, że no właśnie chociażby koncert Cztery Pory Roku, czy ten rodzaj muzyki może być atrakcyjny dla najmłodszych?
1: Myślę, że tak. Ja sam zaproszę mojego syna, żeby posłuchał tego koncertu. On już z przedszkola zna pory roku. Dzieci na szczęście dzisiaj mają kontakt z muzyką klasyczną. Mam nadzieję, że wszędzie. Wiem, że w przedszkolu mojego syna tak było i sam chodzi po domu i nuci pierwszą część Wiosny, także myślę, że będzie się dobrze bawił słuchając czegoś, co już mu się gdzieś o uszy obiło.
0: Tak więc przypominam, koncert familijny Cztery Pory Roku już jutro, 21 lipca o godzinie 19 w sali Oratorium Marianum. To również piękne wnętrze, które dodatkowo uatrakcyjnia ten koncert.
1: Myślę, że tak. Szczególnie właśnie muzyka barokowa świetnie brzmi w Oratorium Marianum na instrumentach, dodajmy, pochodzących z tego samego czasu, ponieważ czy Ricordansa, czy zespoły Filharmonii Uniwersyteckiej grają na instrumentach głównie z XVIII wieku.
0: Tak, no dobrze, to przed nami ten koncert on jutro, ale 24 i 28 lipca również kolejne koncerty. Co nas czeka w te dni?
1: Nieco inna muzyka, ukłon w stronę opery, jedyny taki akcent w tegorocznym festiwalu, czyli gala operowa La Vita e Bella, tam w drugiej części będzie premiera arii z tworzonej opery wrocławskiego kompozytora Wiesława Małuchy, a w pierwszej części będą znane i kochane przeboje muzyki operowej w wykonaniu czwórki śpiewaków.
0: I to zakończy nam właśnie... Przepraszam, mówiliśmy
1: jeszcze
0: o gali
1: później.
0: Operowej, jeszcze 28 lipca.
1: Jeszcze jest gala piosenki filmowej i musicalowej, bo w tym roku stawiamy nie tylko na klasyki muzyki, muzyki klasycznej, ale także na klasyki innych gatunków muzyki. Robimy ukłon w stronę publiczności, która również takich koncertów oczekuje. Jeszcze pojedyncze bilety na te dwa ostatnie koncerty tego miesiąca są, ale już naprawdę jest ich bardzo, bardzo mało, także jeśli ktoś jeszcze chciałby posłuchać, czy to właśnie muzyki operowej, czy piosenek ze znanych filmów i musicali, to 24 i 28 również zapraszamy na koncerty.
0: To ja tylko dodam, że jeżeli zainteresowały was te koncerty, to warto też słuchać Radia Rodzina, bo my również mamy dla was zaproszenia na koncerty festiwalu Wrocław Summer Classics. Ja przypomnę, ze mną w studiu Marcin Ostrowski, jeden z koordynatorów tego festiwalu. My już na chwileczkę stawiamy kropkę i za chwileczkę powrócimy do dalszej części rozmowy.

0: Powracamy do naszej rozmowy na temat festiwalu Wrocław Summer Classics. Przypomnę, ze mną w studiu Marcin Ostrowski, koordynator, jeden z koordynatorów festiwalu z Filharmonii Uniwersyteckiej. Witam ponownie.
1: Witam ponownie.
0: Troszeczkę tak sobie rozmawialiśmy w przerwie, no i się okazało, że zapomnieliśmy o jednym z koncertów. 31 lipca, no koniec miesiąca, no więc koncert również będzie.
1: Tak, miałem go na odwrocie kartki. 31 lipca klasyczny koncert kameralny. Jest w naszym programie w tym roku kilka takich koncertów. Tym razem będzie to trio fortepianowe, czyli fortepian, skrzypce, wiolonczela i aranżacje, a także oryginalne dzieła na ten skład w wykonaniu trzech solistek.
0: Właśnie czytam perły kameralistyki. Czym jest ta kameralistyka? Jakbyśmy tak mieli wytłumaczyć.
1: Kameralistyka to dialog między instrumentalistami. Charakteryzuje się tym, że odbywa się bez udziału dyrygenta. Zwykle są to składy, które pracują ze sobą długie lata, żeby wyczuwać swoje intencje bez komunikatów i w sposób symultaniczny wszystkie niuanse muzyki wydobywać. Kameralistyka, no jest to też taka dziedzina właśnie wymagająca specjalnego zaangażowania, specjalnego zgrania zespołu.
0: No i przejdźmy już do tego sierpnia, bo tak się składa, że poznaliśmy repertuar na ten miesiąc i powitamy go w bardzo ciekawym włosko-francuskim klimacie.
1: Tak, to będzie bardzo wakacyjny koncert z Paryża do Neapolu. Przewiozą nas między tymi dwoma miejscami znani i lubiani wokaliści Grażyna Komincz, Elżbieta Cabała i Rafał Żurakowski, a słowem o muzyce koncert urozmaici Bartosz Żurakowski.
0: Kolejne koncerty?
1: 11 sierpnia wrócimy jeszcze raz do Vivaldiego, ale w zupełnie innej odsłonie, w odsłonie nieco multimedialnej. Będzie to mój autorski projekt Vivaldi Experience, 400 obrazów, 4 pory roku. Na wielkim ekranie wyświetlone będą w sekwencji odpowiadającej intencji Vivaldiego różne obrazy mistrzów malarstwa obrazujące sceny z życia wiejskiego.
0: Skąd pomysły na takie koncerty typu właśnie francuskie i włoskie piosenki, czy no właśnie, czy perły kameralistyki?
1: Pomysły przychodzą często od naszych muzyków, ale również od naszej publiczności. Nasza publiczność często podpowiada nam, co chcieliby usłyszeć na festiwalu. My też jesteśmy bardzo na te rzeczy otwarci.
0: Ja myślę, że tak jak rozmawiamy, to słyszycie państwo, że ktoś nam tutaj nuci w studiu. Mamy również młodego gościa, który zawita na koncercie familijnym jutro.
1: Tak, są wakacje, więc dzieci często troszeczkę spędzają czasu z rodzicami. Antek lubi pokręcić się po studiach i nagraniowych, i radiowych. Tutaj właśnie sobie siedzi i nuci Wiosnę Vivaldiego.
0: Tak nawiązując właśnie do jutrzejszego koncertu, ale powiedział pan w trakcie naszej rozmowy, że wyjątkowe są instrumenty, na których gracie. One pochodzą z czasów baroku, no i chciałam zapytać się właśnie, czym one się różnią od na przykład współczesnych skrzypiec, czy altówek, czy innych właśnie instrumentów?
1: Jasne, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście instrumenty w epoce baroku były ustawione troszeczkę inaczej. Grano na strunach jelitowych, które miały nieco niższe napięcie. Instrumenty, na których my dzisiaj wykonujemy, są przerobione, to znaczy dostosowane do napięcia strun metalowych, które dzisiaj stosujemy, ale sama konstrukcja pochodzi jeszcze z tamtych czasów. Dzisiaj rozróżniamy instrumenty na instrumenty dawne, to znaczy wierne budowie z tamtego czasu, i instrumenty współczesne, czyli albo budowane współcześnie, albo przerabiane w międzyczasie, żeby odpowiedzieć rosnącym wymaganiom. My gramy na instrumentach specjalnie dobieranych, to są instrumenty z kolekcji specjalnie wyselekcjonowanych instrumentów włoskich, francuskich, mistrzów lutnictwa. żeby nie być gołosłownym, na przykład 14, bo przejdę od razu płynnie do następnego koncertu. 14 sierpnia przyjedzie z Niemiec koleżanka skrzypaczka ze swoim zespołem. Ona gra na fantastycznym instrumencie Testore z XVIII wieku. Ja już słyszałem ten instrument w tej sali i brzmi naprawdę bosko. To jest coś, co wyróżnia zdecydowanie Filharmonię Uniwersytecką i nasze zespoły, że na to kładziemy specjalny nacisk, żeby muzycy występujący w naszych zespołach byli otwarci na korzystanie z tych instrumentów, wnosili też swoje instrumenty do wspólnego brzmienia.
0: To ja jeszcze o tych instrumentach bym chciała zapytać, no bo jakby epoka XVIII wiek, XIX wiek, one już minęły, to jak można dostać taki instrument? Czy one się jakby wyczerpują, prawda?
1: Tak, niestety po drodze, że tak powiem, wykruszają się instrumenty, no ale tych instrumentów było wtedy robione bardzo, bardzo dużo. Żeby to dobrze uzasadnić, należałoby powiedzieć, że tacy muzycy jak Vivaldi czy Corelli to były super gwiazdy, tak jak dzisiaj Madonna czy Justin Bieber, i tak jak wszyscy dzisiaj znają ich piosenki, tak wtedy wszyscy chcieli grać na skrzypcach, więc zapotrzebowanie było ogromne, instrumenty budowane były tysiącami i część przetrwała do naszej epoki. Są to teraz już 300-letnie instrumenty, czasami w bardzo dobrym stanie, a czasami przez lutników prawie z drzask składane z powrotem w całość.
0: No to powróćmy do koncertów. Mamy jeszcze na stronie opublikowany koncert 25 sierpnia. Muzyka wrocławska, między innymi.
1: Tak, muzyka wrocławska to są głównie kompozycje właśnie jednego z współorganizatorów naszych koncertów, Wiesława Małuchy. To są jego autorskie pomysły. Na tym koncercie będą wystawiane dwa dzieła, które stworzył. Koncert skrzypcowy i koncert fortepianowy.
0: Czy festiwal zakończy się właśnie tego 28 sierpnia, czy jeszcze coś może szykujecie?
1: Pani powiedziała 28 sierpnia.
0: Przepraszam, 25 sierpnia.
1: Właśnie chyba 28 sierpnia skończy się festiwal, ale czym to jeszcze opowiemy następnym razem.
0: No to my zapraszamy niezmiennie na każdy z tych koncertów festiwalowych, bo to nie trzeba wcale być fanem czy miłośnikiem muzyki właśnie z klasycznej, powiedzmy Vivaldi czy Bachy, ale myślę, że mimo tego, jeżeli nawet nie przypadamy za taką muzyką, to i tak znajdziemy coś dla siebie i tak dobrze i miło spędzimy ten czas.
1: Zdecydowanie na naszych koncertach każdy znajdzie coś dla siebie i chociażby w tych trzech koncertach sierpniowych widać, jak szeroko staramy się dotrzeć do publiczności, bo wieczór z Brahmsem, wieczór z muzyką neapolitańską, wieczór z Vivaldim, trzy zupełnie różne światy, ale myślę, że tak samo atrakcyjne.
0: A ja przypomnę, w naszym studiu gościł dziś Marcin Ostrowski, jeden z koordynatorów festiwalu Wrocław Summer Classics. Bardzo serdecznie dziękuję za odwiedzinę.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszamy do śledzenia naszych stron w mediach społecznościowych i wrocławsummerclassics.pl.

0: Trwają wakacje, a wraz z nimi i wakacyjne przygody. I zdarzyć się może, że podczas różnych wypraw możemy znaleźć się w niebezpieczeństwie. Tutaj z pomocą przyjdzie nam kilka faktów, które mogą uratować nam życie. Jednym z nich to dla tych, którzy wybierają się albo są nad morzem. Otóż jeśli porwie nas morski prąd, no to nie możemy wtedy płynąć pod prąd, tak jak się mówi. Oczywiście, że nie płyń pod prąd. Płyniemy w bok. A dlaczego? Ponieważ gdy będziemy płynąć równolegle do brzegu, wydostaniemy się z wiru. Jest takie duże prawdopodobieństwo. Teraz taka ciekawostka, informacja dla tych, którzy być może będą przebywali na jakichś otwartych terenach, czy to pustyniach, czy to łąkach wielkich, czy w każdym innym miejscu. Gdy zauważymy, że włosy stają nam dęba, wtedy nie zastanawiamy się, uciekamy. Jest to znak, że powietrze jest naelektryzowane, a piorun może uderzyć w każdej chwili. Tutaj też taka rada, należy kucnąć, nie kłaść się na ziemi i trzymamy stopy razem. To na razie takie dwie ciekawostki, które mogą pomóc nam uratować się z niebezpieczeństwa. Z kolejnymi wrócimy już niedługo.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Podczas wakacyjnych wojaży zapewne nieraz zdarzy nam się zajść do lasu. Otóż w lesie również mogą czekać na nas pewne niebezpieczeństwa. Możemy się zgubić, a jak już zgubimy się i nie mamy wody, no to to już w ogóle można by powiedzieć kiszka. Jeżeli zgubimy się w lesie, no to wtedy takim sposobem na odnalezienie kierunku jest szukanie mrowiska. Otóż mrówki budują kopce po południowej stronie drzew i pni, a to może pomóc nam w określeniu kierunków świata bez kompasu. Jeżeli jesteśmy bez wody w lesie, a chciałoby nam się pić, no to wtedy trzeba zwrócić swój wzrok ku otoczeniu. Otóż trzeba obserwować ptaki, a te często lecą w stronę źródła wody. To często się dzieje o świcie i zmierzchu, więc jeśli gdzieś tam na noc utkniemy i nie będziemy mieć czego się napić, obserwujmy ptaki. Doprowadzą nas do źródła.
1: Zbudujemy dom z nadziei.
2: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.

0: Cena ropy bije rekordy, jest najdroższa od miesiąca. Minister aktywów państwowych o sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Audioprzewodnik po polsku w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły, a będą jeszcze rosnąć. Ropa na światowych rynkach jest najdroższa od miesiąca. Z powodu wymiany ciosów między USA a Iranem, baryłka Brent kosztuje dzisiaj $90 i zapewne to nie koniec, mówi analityk portalu ePetrol Jakub Bogucki.
1: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
0: W obliczu takich możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są już na horyzoncie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Trwa głęboka restrukturyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rząd zatwierdził pakiet wsparcia dla spółki blisko 3 miliardów złotych. Działania naprawcze zakładają redukcję zatrudnienia nawet o 4 tysiące osób oraz sprzedaż aktywów niezwiązanych bezpośrednio z wydobyciem węgla, mówi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.
3: Mamy świadomość wagi, jaką ma Jastrzębska Spółka Węglowa, ale też mamy oczekiwania dotyczące głębokiej i naprawdę poważnej restrukturyzacji. No bo przecież najprostszą rzeczą jest dokładać cały czas pieniądze i zamykać oczy na to, czy te pieniądze zostaną racjonalnie spożytkowane na rzecz zbudowania dobrej i stabilnej przyszłości, czy też zostaną po prostu przejedzone.
0: Choć rząd utrzymuje, że działania mające na celu uzdrowienie sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej są skuteczne i już przynoszą efekty, to pracownicy spółki mają zgoła odmienne zdanie. Fala odejść z pracy spowodowała problemy z obsadzeniem podstawowych stanowisk, na co według związkowców zarząd spółki w ogóle nie reaguje. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
4: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
0: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz Krynica Zdrój jest nadal wstrzymany, kursują za to autobusy zastępcze. Od dziś papieską bazylikę Matki Bożej Większej w Rzymie można zwiedzać z audioprzewodnikiem po polsku. To inicjatywa ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej. O szczegółach dla Vatican News Piotr Kowalczuk.
5: Audioprzewodniki dostępne są w portyku przy wejściu do świątyni. Ambasador Adam Kwiatkowski podczas ceremonii inauguracyjnej podkreślił, że to już trzeci zrealizowany projekt tego rodzaju.
6: Największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo. Odwiedzający Pałac Apostolski mogą go zwiedzać po polsku.
5: W inauguracji audioprzewodnika wziął udział archipresbiter Bazyliki, kardynał Rolandas Makrikas.
0: Język polski jest jednym z sześciu, w których oferowana jest usługa audioprzewodnika. Warto dodać, że w ubiegłym roku jubileuszowym Polacy stanowili piątą największą grupę narodowościową odwiedzającą Rzym.
7: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Pochmurno dość na niebie we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska. No i tak jak patrzę się na prognozę pogody dla całego naszego województwa, dziś generalnie pochmurno, chociaż z przejaśnieniami słońce będzie się gdzieś tam pokazywało. Jednak na terenie całego naszego województwa możemy dziś spodziewać się opadów deszczu. Jak patrzę się w tym momencie dla Wrocławia, ta godzina rozpoczęcia opadów to tak mniej więcej w okolicach godziny 17.
8: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Sześć minut po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Rodzina. Już niebawem na naszej antenie taki chrześcijański akcent, ale to dopiero o 13.10. Bardzo serdecznie zapraszam Was na to. A już teraz na naszej antenie Alvaro Soler i Monika Lewczuk. Troszkę hiszpańskich rytmów, no bo nawiązujemy właśnie do tego, że wczoraj zakończył się mundial, no i wygrała drużyna Hiszpanii. O tym też sobie powiemy co nieco już o godzinie 13.10, czyli troszeczkę sportowo się nam zrobi na antenie Radia Rodzina. Tylko tu.

0: tak jak mówiłam już teraz na antenie Radia Rodzina, czas na piłkarski akcent, bo zakończył się piłkarski mundial, który dostarczył nam ogromnych sportowych emocji, ale jak się okazuje, nie tylko w kontekście futbolu będzie się o nim pamiętać, bo obok pięknych bramek, wielkich zwycięstw i dramatycznych rozstrzygnięć pojawiły się też liczne świadectwa wiary zawodników i trenerów. Mistrzowie świata z Hiszpanii, reprezentanci Argentyny, Chorwacji, Szkocji czy Meksyku pokazywali, że dla wielu z nich modlitwa i zaufanie Bogu są równie ważne jak przygotowanie do meczu. No i właśnie o tych katolickich akcentach zakończonych Mistrzostw Świata opowiem wam już teraz. Zacznijmy od Hiszpanii, która w finale po dogrywce pokonała Argentynę 1-0 i sięgnęła po drugi w historii tytuł Mistrza Świata. Miała ona nie tylko świetnie przygotowaną drużynę, ale też i selekcjonera, który otwarcie mówi o swojej wierze. Luis de la Fuente przyznał, że modli się każdego dnia, nie tylko przed ważnymi spotkaniami i jak podkreśla, jego modlitwa jest przede wszystkim dziękczynieniem, a znak krzyża przed meczem nie wynika z przesądu, lecz jest naturalnym wyrazem jego wiary. Idźmy dalej. Autorem zwycięskiego gola w finale był Ferran Torres. Po meczu mówił, że w trudnych chwilach podczas turnieju siłę dawał mu właśnie Pan Bóg. Przypomniał, że mimo krytyki nie zwątpił i podkreślił, że to właśnie wiara pomagała mu iść naprzód. Teraz weźmy sobie zdobywcę drugiego miejsca, czyli Argentynę, bo stamtąd również płynęły mocne świadectwa wiary. Piłkarze powierzali swoją drogę Matce Bożej z Luchany, czyli patronce kraju. A w szatni przed każdym meczem ustawiano niewielki ołtarzyk, a niektórzy zawodnicy nosili przy sobie wizerunki Maryi, modlili się i korzystali z wody święconej przed wejściem na murawę. Z kolei w pewnym momencie reprezentacja Chorwacji przerwała przygotowania do turnieju po to, by uczestniczyć we mszy świętej w uroczystość Trójcy Świętej, a sami zawodnicy podkreślali, że wiara jest ważną częścią ich życia i daje im siłę zarówno na boisku, jak i poza nim. Przenieśmy się nieco na północ Europy, do Szkocji, bo tam również jest poruszająca historia jednego ze szkockich skrzydłowych, Bena Ganona Doaka. Choć jako nastolatek oddalił się on od wiary, to wrócił do niej na początku piłkarskiej kariery, gdy przeżywał trudny okres samotności. Dziś nosi medalik świętego Michała Archanioła, a po zwycięskim meczu swojej reprezentacji kamery uchwyciły go klęczącego na murawie w geście dziękczynienia. Katolickie akcenty były obecne też i w Meksyku. Na stadionie Azteca, gdzie rozegrano mecz otwarcia mundialu, słuchajcie, znajduje się kaplica z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym przez świętego Jana Pawła II. Przed i po swoich spotkaniach modlili się tam reprezentanci Meksyku wraz z trenerem. No więc jak tak słucham, czy czytam, czy właśnie mówię wam o tym, tegoroczny mundial pokazał, że obok walki o sportowe sukcesy wielu piłkarzy nie waha się publicznie mówić o swojej wierze i dziękować Bogu za otrzymane siły oraz talent.
1: Dziś w kościele.

0: Już teraz w Radiu Rodzina przenosimy się do Oleśnicy, bo tam wystartowała 12. edycja Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach budżetu na 2027 rok mieszkańcy po raz kolejny zadecydują o przeznaczeniu 1 000 000 zł na zadania ważne dla miasta i jego najbliższego otoczenia. A kto wie najlepiej, czego potrzebuje Oleśnica? Oczywiście są to dzieci. Posłuchajcie, co jest potrzebne w Oleśnicy. O tym mówią dzieci z przedszkola numer 1.
1: Halo, halo. To ma fajny pomysł dla miasta?
2: Na pewno coś wymyślisz.
1: A może nowy skwer? A może moc zieleni?
2: Albo mieć.

0: Fladzie.
1: Zgłoś projekt.
2: Zrób coś fajnego dla miasta.
3: Pójdę na projekty to milion złotych. Ha!
4: Pisasz się?
5: A ja tylko powiem, że propozycje można składać do 31 sierpnia tego roku. Natomiast możemy zapytać, jakie projekty można zgłaszać? Otóż katalog tych możliwych przedsięwzięć jest bardzo szeroki, bo zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in. budowy lub doposażenia placów zabaw, organizacji zajęć rekreacyjnych, warsztatów i koncertów, a także modernizacji terenów zielonych. Przed złożeniem wniosków warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi regułami, które możecie znaleźć na przykład już teraz na stronie Radia Rodzina. Ale też tegoroczna edycja przynosi istotną zmianę, ponieważ projekty nie będą dzielone na grupy, a do realizacji trafią te zadania, które w głosowaniu zdobędą największe poparcie mieszkańców. Pełny harmonogram, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Link znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

0: 13.43 na zegarach. My już teraz zmieniamy nieco muzyczny klimat. Grzegorz Turnał i kawałek na plażach z Zanzibaru już teraz na naszej antenie. Może troszeczkę ciepła i uśmiechu nam przyniesie ten kawałek na ten pochmurny czas, jaki mamy obecnie na dworze.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, przysyła Grzegorz Turnał.

7 minut pozostało nam do godziny 14. Po 14 w Radiu Rodzina przeniesiemy się na chwileczkę w kosmos, bo zajrzymy właśnie do takiej astronomicznej historii świata, albo właściwie kosmicznej. Tymczasem na antenie Radio Rodzina Bonnie Tyler i kawałek If You Were a Woman. Już teraz na naszej antenie, a potem Kasia Kowalska i godzina 14.

0: Strażacy podsumowali minioną dobę. Wielka Brytania ma nowego premiera. Rozpoczął się ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Uwaga na burze, choć dziś alerty głównie na północy kraju. Wyładowaniom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru do 70 km na godzinę, możliwe ulewy, a miejscami także grad. Wczoraj Straż Pożarna zanotowała ponad 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy podjęli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim.
1: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
0: Mówił kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wielka Brytania będzie mieć dzisiaj nowego premiera. Zostanie nim Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. Tomasz Orchowski o szczegółach.
3: Król Północy, jak nazywany jest Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. Około południa polskiego czasu odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Niedługo później pojawi się tam Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. Wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie na Downing Street. BBC donosi, że nowy premier obieca w nim ludziom więcej oddechu. Ma też zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności.
0: Co ciekawe, Wielka Brytania będzie miała od dziś pierwszego katolickiego premiera od ponad 500 lat, choć należy dodać, Andy Burnham przyznaje, że uczestniczy we mszy świętej jedynie okazjonalnie i określa siebie jako niezbyt religijnego. O swojej rodzinie mówi jednak, że pozostaje katolicka. W 2015 roku Andy Burnham podkreślał, że katolicka nauka społeczna stanowi fundament jego polityki. Rozpoczął się ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa. Hasło tegorocznej edycji wydarzenia brzmi Uczniowie misjonarze światłem świata na drogach. Należy je rozumieć na dwa sposoby, wyjaśnia ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska i zastępca Krajowego Duszpasterza.
4: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia Świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
0: Ważnym punktem ogólnopolskiego tygodnia Świętego Krzysztofa jest błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów wraz z modlitwą o odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Po wicemistrzostwie świata żegna się z reprezentacją. Lionel Scaloni, selekcjoner Argentyny, zapowiedział, że odchodzi ze stanowiska, chce wypełnić kontrakt obowiązujący do końca roku, a sam przegrany finał z Hiszpanią był słaby w wykonaniu Argentyny, choć sam Scaloni ze swoich piłkarzy i tak był dumny.
5: Nigdy nie pozwolę sobie na jakąkolwiek krytykę mojego zespołu. Mam dla niego wyłącznie słowa wiecznej wdzięczności. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda nam się to powtórzyć i że reprezentacja znów zajdzie na sam szczyt. To, czego dokonał ten zespół, jest niesamowicie trudne. Szkoda, że nie byliśmy dziś w stanie rywalizować na czysto piłkarskich warunkach. No ale cóż, nie mamy poza tym na co narzekać.
0: Z kolei złoci Hiszpanie wracają dziś do domu, spotkają się z królem i szefem rządu.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Troszkę cieplej nam się zrobiło, mamy 20 stopni na termometrach. Jeszcze troszkę słońce gdzieś tam przebija się zza chmur, ale chmur jest cały czas sporo na niebie. No i troszeczkę mam wrażenie, że robi się ich coraz więcej. A to też dlatego, że synoptycy przewidują, że między godziną 17 a 18 w stolicy Dolnego Śląska może troszeczkę popadać. Dziś generalnie deszczowo na Dolnym Śląsku i do 20 stopni.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Cztery minuty po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Już niedługo na naszej antenie powiemy sobie o kosmicznej historii świata, bo dzisiaj mamy co wspominać, ale szczegóły już niedługo. Tymczasem zespół Pink Floyd na antenie Radia Rodzina.

No więc tak jak powiedziałam, tak i teraz się wydarzy, przenosimy się w kosmos, a dokładniej 20 lipca 1969 roku padły słowa: orzeł wylądował. Tym właśnie komunikatem Neil Armstrong potwierdził, że człowiek po raz pierwszy dotarł na powierzchnię Księżyca. Był to finał wieloletniego wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, ale też i moment, który na zawsze zmienił historię. Co ciekawe, efekty tamtej rywalizacji odczuwamy do dziś. Wiele technologii opracowanych na potrzeby programu Apollo trafiło później do naszego codziennego życia, a że właśnie trwa kolejny wyścig o podbój kosmosu, to warto pamiętać, że największe odkrycia rodzą się wtedy, gdy ktoś odważy się sięgnąć tam, gdzie wcześniej nikt nie był.

skoro w tej godzinie troszkę o Księżycu i o człowieku na Księżycu mówimy, no to myślę, że warto też powiedzieć o tym, że zbliżający się wielkimi krokami sierpień zapowiada się bardzo wyjątkowo dla wszystkich, którzy lubią spojrzeć w nocne niebo. Słuchajcie, już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli słynnych spadających gwiazd, i w tym roku, słuchajcie, warunki zapowiadają się być niemal idealne, bo Księżyc nie będzie przeszkadzał nam swoim blaskiem, ale to nie koniec, bo pod koniec miesiąca, dokładniej 28 sierpnia, będzie można zobaczyć również częściowe zaćmienie Księżyca. Warto więc od czasu do czasu oderwać wzrok od telefonu, ekranu, telewizora i skierować go w stronę nieba, bo tam wciąż można zobaczyć najpiękniejsze widowiska i, słuchajcie, zupełnie za darmo.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czternaście minut pozostało nam do godziny 15:00. O 15:00 w Radiu Rodzina tradycyjnie koronka do Miłosierdzia Bożego. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was do tej wspólnej modlitwy, a my już teraz rozpoczynamy takie muzyczne przygotowanie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Nowa forma programu Czyste Powietrze z większym wsparciem. Wysokie fale, kąpieliska nad Bałtykiem zamykane. Demonstranci na Ukrainie dają prezydentowi czas do piątku. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Trafić do ludzi będących w najtrudniejszej sytuacji. Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze to odpowiedź na spadającą liczbę składanych wniosków. I tak zasada 3 lat odchodzi do lamusa. O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele domów, którzy nabyli nieruchomość już rok temu. Co ważne, będą mogli ubiegać się o wyższe dofinansowanie niż do tej pory, mówi Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
1: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
0: Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli o 2 miesiące więcej czasu na przeprowadzenie remontów objętych zaliczką. Nie najlepsza pogoda wpływa na wypoczynek nad morzem. Na 66 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje aktualnie zakaz kąpieli, m.in. ze względu na silny wiatr, burze i wysokie fale. Kąpać nie można się m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy też Ustce. Sanepid tymczasem zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach, szczególnie w lokalach sezonowych. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
2: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
0: A w przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu eSanepid. Weterani wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz inicjatorzy protestów, które rozpoczęły się w Kijowie po odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony, oświadczyli, że do najbliższego piątku oczekują od prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego decyzji kadrowych, podało Radio Swoboda. O jakie decyzje chodzi? Na odwołanie naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Oleksandra Syrskiego i zgłoszenie kandydatury Michała Fedorowa na stanowisko ministra obrony. Jeśli takie decyzje nie zapadną do piątku, protest stanie się bezterminowy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Studenci charytatywnie wyremontują placówki pożytku publicznego. Tak jest w Rudzie Śląskiej, gdzie trwa Work Camp. To inicjatywa studentów zrzeszonych w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Studenci przeprowadzają kapitalny remont placówki opiekuńczo-wychowawczej numer 2 w Rudzie Śląskiej.
4: Po ogładziach szlifujemy ściany. W różne dni jest różna liczba osób, więc dzielimy się na różne zadania.
5: Strasznie brudno tutaj było, także myślę, że się ucieszą, że coś nowego, tak, odświeżenie.
6: 2 tygodnie przeżyć z kimś tak na tych 130 metrach kwadratowych przy pracy to jest, zapada w pamięć.
0: Na co dzień w placówce przebywa 12 dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Studencka inicjatywa została objęta honorowym patronatem Caritas Archidiecezji Katowickiej.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, synoptycy przewidują opady deszczu między godziną 17 a 18 we Wrocławiu. Dziś na Dolnym Śląsku również musimy uważać na opady deszczu, które mogą wystąpić przez praktycznie całe dzisiejsze popołudnie. Jeżeli chodzi o temperatury, no to już tak dotarliśmy do tej najwyższej temperatury dzisiejszego dnia, 20 stopni na Dolnym Śląsku, jutro 21, ale również deszczowo. Witam Was serdecznie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. No i cóż, rozpoczynamy tą nieco krótszą godzinę na naszej antenie. Na dobry początek zespół Feel, czyli można by powiedzieć taka dobra klasyka dawnych lat.

chwilę temu powiedziałam, że to właśnie 20 lipca 1969 roku człowiek po raz pierwszy wylądował na Księżycu, no i w związku z tym również 20 lipca każdego roku obchodzimy Dzień Księżyca, no i właśnie ten dzień ma upamiętniać to wydarzenie, czyli pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina przenosimy się do gminy Kobierzyce, bo tam w ciągu tegorocznego lata boks ponownie wychodzi z sal treningowych i pojawia się tam, gdzie mieszkańcy najmniej się go spodziewają. Między innymi przy remizach, na myjni samochodowej czy serwisie samochodowym to tylko kilka miejsc, w których odbywają się treningi, a te treningi odbywają się za sprawą Stowarzyszenia Boks Kobierzyce, które po raz trzeci organizuje wakacyjną letnią szkołę boksu, no i też zaprasza dzieci, młodzież, a także i dorosłych na bezpłatne treningi w różnych miejscowościach gminy i w nietypowych miejscach. Projekt letniej szkoły boksu powstał z myślą o zagospodarowaniu wakacyjnego czasu dzieci i jednoczesnym utrzymaniu aktywności zawodników przed jesiennymi startami. Organizatorzy zamiast czekać na uczestników w klubie odwiedzają kolejne miejscowości na terenie gminy Kobierzyce. Andrzej Czerwiński, prezes Stowarzyszenia Boks Kobierzyce, podkreśla, że zajęcia odbywają się w nietypowych lokalizacjach po to, aby przyciągać uwagę mieszkańców.
1: Wpadliśmy na taki pomysł, że po prostu wyjdziemy w plener. W związku z tym, że nasza gmina Kobierzyce no jest dość obszerna, tych wioseczek jest sporo, no staramy się dotrzeć do wszystkich. No jest trzeci rok i jeszcze wszędzie nie byliśmy. Letnią szkołę zaczynamy cyklicznie od Bielan Wrocławskich. Co prawda też różne miejsca w Bielanach, no to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, że to nie są takie naturalne miejsca typu przy świetlicy. Tutaj naszym celem jest, z różnymi opiniami to się spotyka, natomiast miejsca bardzo nieprzewidywalne typu myjnia samochodowa, typu remiza strażacka. Ostatnio w Bielanach, vis-a-vis kościoła, przy serwisie kosiarkowym. Chodzi nam o to, żeby ludzie nas zobaczyli, żeby ludzie do nas dołączyli. Mieliśmy w zeszłym roku taki trening, gdzie pani jechała z dwójką dzieci rowerami przez wioskę, zobaczyła, że coś się dzieje. Wszyscy w trójkę dołączyli, przeszli cały trening. Po treningu wręcz ludzie podchodzili do nas i pytali, co to, kiedy my znowu tutaj będziemy, bo dla nich to jest, jakby Mikołaj przyjechał na święta. To jest coś niesamowitego, że ktoś dla nich coś chce dać.
0: W przeciwieństwie do regularnych zajęć klubowych, wakacyjne treningi nie mają ograniczeń wiekowych. Organizatorzy zapewniają cały niezbędny sprzęt, dlatego też wystarczy po prostu sportowy strój, butelka wody i chęć do aktywności.
1: Jeżeli chodzi o letnią szkołę boksu, nie ma granic. Mogą przyjść najmłodsi, mamy dla nich rękawice, mamy sprzęt, nie muszą nic mieć swojego, wszystko jest dla nich przygotowane. Jeżeli chodzi o górną granicę, nie ma żadnej.
0: A ja dodam, że najbliższe treningi odbędą się w Rolantowicach w dziś i w środę o godzinie 19. Dokładna lokalizacja jest już znana i jest to sklep w Rolantowicach przy ulicy Brylantowej 2. Tam będą miały miejsce treningi dziś i w najbliższą środę, ale myślę, że warto jeszcze powiedzieć, że boks to nie tylko rywalizacja, bo jednym z celów letniej szkoły boksu jest przełamywanie stereotypów związanych z tym sportem. Zdaniem prezesa stowarzyszenia, sport ten rozwija nie tylko sprawność fizyczną.
1: Wyjściem do społeczeństwa chcieliśmy pokazać tym właśnie starszym ludziom, że to jest najbezpieczniejszy sport, wydaje mi się, jaki jest możliwy. Ja to porównuję do nart, bo miałem doświadczenie i 3 lata nie chodziłem, 3 lata miałem problemy z kolanem. W boksie ja nie spotkałem się, jeżeli ktoś trenuje i trenuje z głową, żeby cokolwiek komuś się stało. Boks daje nam charakter, pewność siebie.
0: Więcej szczegółów na temat letniej szkoły boksu i całą rozmowę z prezesem stowarzyszenia Andrzejem Czerwińskim znajdziecie na stronie Radio Rodzina w zakładce Dolny Śląsk po godzinie 16. Usłyszymy tą rozmowę ponownie również i na naszej antenie, a ja przypomnę najbliższe treningi dziś i w środę o godzinie 19 w Rolantowicach przy sklepie przy ulicy Brylantowej 2.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Mężczyzna, który groził Marcinowi Kierwińskiemu, jest już w areszcie. Czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu? Za chwilę to sprawdzimy. Ruch kolejowy na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój wróci jutro. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Mieszkaniec powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać wpisy, w których groził Marcinowi Kierwińskiemu i jego rodzinie. Mężczyzna trafił już do aresztu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli w jego mieszkaniu także narkotyki i maczetę. Za kierowanie gruźb pozbawienia życia mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, zaś za przestępstwo narkotykowe do lat 10. Nie milkną echa sporu w Prawie i Sprawiedliwości. Niektórzy z naszych kolegów maślarzy chcą wykazać się gorliwością i prą do rozłamu. Muszę ich zmartwić. Prezes czasem lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje. Dlatego potem może się okazać, że niepotrzebnie się wygłupili, napisał na portalu X poseł PiSu Ryszard Terlecki. I właśnie do tego wpisu odniósł się Przemysław Czarnek, kandydat partii na premiera.
2: Pan profesor Ryszard Terlecki, którego ogromnie cenię i szanuję, musi powiedzieć, do kogo zwraca się z tym apelem. Sam był na prezydium Komitetu Politycznego. Nie miał ani jednego słowa sprzeciwu wobec ważnej uchwały i załącznika oświadczenia. Jednomyślnie razem z innymi członkami prezydium Komitetu Politycznego przyjął tę uchwałę, a zatem uważam, że stoi na stanowisku, że wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
1: A były premier Mateusz Morawiecki mówi jasno, że nie chce odchodzić z PiSu, ale nie zamierza także rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Kolejarze zakończyli wymianę uszkodzonych podkładów na odcinku linii kolejowej w pobliżu Wierchołmi, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Niektóre z jego wagonów wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Obecnie robotnicy uzupełniają tłuczeń i wymieniają szyny. Prace mają zakończyć się dziś w nocy, a to oznacza, że jutro wróci ruch pociągów pasażerskich i towarowych na odcinku Nowy Sącz – Krynica – Zdrój. Okoliczności wykolejenia pociągu wyjaśnia teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Jej powrót z Holandii zakończył się za kratkami. Kobieta poszukiwana czerwoną notą Interpolu została zatrzymana na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. To obywatelka Polski, poinformował Szymon Mościcki, rzecznik komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że dane kobiety figurują w międzynarodowych oraz krajowych bazach danych. Była ona poszukiwana w celu aresztowania na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Okręgowy w Kielcach. Figurowała także w systemie informacyjnym Schengen jako osoba poszukiwana do celów aresztowania i przekazania lub ekstradycji.
1: Kobieta trafiła do aresztu śledczego w Katowicach.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o ten tydzień, on będzie nieco chłodniejszy i nieco bardziej deszczowy niż te dni, które mieliśmy niedawno. Temperatura 20 stopni dziś i jutro. Jeżeli chodzi o kolejne dni, no to tak 22 stopnie w środę, w czwartek, natomiast 18-23 w piątek, weekend ciepły, 26 stopni, ale pochmurny, a od środy do piątku ma padać według synoptyków.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia.
12: Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
6: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witajcie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem zapraszam Was na rozmowę z Andrzejem Czerwińskim, prezesem Stowarzyszenia Boks Kobierzyca, który opowie nam o realizowanym przez nich projekcie, który nosi nazwę Letnia Szkoła Boksu. O 16.10 rozpoczynamy rozmowę.

0: nią dba.
1: W tym momencie na antenie Radia Rodzina zrobi się nam sportowo, a to za sprawą naszego dzisiejszego gościa, Andrzej Czerwiński. Prezes Stowarzyszenia Boks Kobierzyce jest już z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiaj opowiemy Państwu o projekcie realizowanym właśnie przez Boks Kobierzyce w trakcie wakacji, a jest to letnia szkoła boksu. Panie Andrzeju, o co w tym chodzi?
2: Letnią szkołę boksu prowadzimy od 3 lat. Jest to inicjatywa typowo wakacyjna. Wyszło to z tego, iż przez okres wakacji mieliśmy na treningach tylko jedną grupę dorosłych. Dzieci nie miały co ze sobą w tym okresie zrobić, natomiast my też planujemy koniec sierpnia zawody, wrzesień zawody, więc też tych dzieciaczków gdzieś trzeba byłoby przeboksować. I wpadliśmy na taki pomysł, że po prostu wyjdziemy w plener. W związku z tym, że nasza gmina Kobierzyce jest dość obszerna, tych wioseczek jest sporo, staramy się dotrzeć do wszystkich. Jest 3 rok i jeszcze wszędzie nie byliśmy.
1: To jak to wygląda? Co roku wybieracie sobie kilka miejscowości, które odwiedzacie? Czy staracie się odwiedzić całą gminę w czasie wakacji?
2: Nie damy rady całej gminy, mamy tylko 2 miesiące i to nie do końca pełne, bo tak jak w tym roku, odpada nam tydzień czasu, bo klub jedzie na obóz, więc jak gdyby 2 wyjścia w teren już nam wypadają. Letnią szkołę zaczynamy cyklicznie od Bielan Wrocławskich. Co prawda też różne miejsca w Bielanach. To jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, że miejsca to nie są takie naturalne miejsca typu przy świetlicy, typu przy nie wiem, jakichś obiektach sportowych.
1: Hala sportowa?
2: Nie. Tutaj naszym celem jest, z różnymi opiniami to się spotyka, natomiast miejsca bardzo nieprzewidywalne, typu myjnia samochodowa, typu remiza strażacka. Ostatnio w Bielanach, vis-a-vis kościoła, przy serwisie kosiarkowym.

0: My z moimi kolegami, przyjaciółmi, no, bardzo mocno się w to zaangażowaliśmy, bo czujemy potrzebę tego. Czujemy, że jest chęć, jest zainteresowanie. Jest to dla tych dzieci, dla tych ludzi, bo też i dorośli przychodzą i dołączają do nas.
1: No właśnie, o tych uczestników chciałam zapytać. Do kogo skierowane są takie zajęcia? Czy to właśnie i najmłodsi mogą wziąć w nich udział, i dorośli, i seniorzy?
0: Normalnie na treningi przyjmujemy dzieci, no, minimum 8 lat, no ja bym powiedział 10. Wtedy dopiero ten wiek jest tak ukształtowany, no można z tym dzieckiem popracować. Natomiast jeżeli chodzi o letnią szkołę boksu, nie ma granic. Mogą przyjść najmłodsi, mamy dla nich rękawice, mamy sprzęt, nie muszą nic mieć swojego, wszystko jest dla nich przygotowane. Jeżeli chodzi o górną granicę,
1: też nie ma.
0: Nie ma żadnej.
1: I czyli po prostu przychodzimy, sprawdzamy, gdzie będziecie w najbliższym czasie i przychodzimy. Nie musimy mieć ani rękawic, ani swojego sprzętu. Nic. Wystarczy się na sportowo ubrać.
0: Wystarczy na sportowo się ubrać, butelka wody, no i przede wszystkim chęci.
1: Dobrze, no to jest to, co wiemy, co zabrać, jak się przygotować do takiego treningu boksu na świeżym powietrzu.
0: Tak jest, przede wszystkim.
1: No i no więc powiedzmy, kiedy najbliższe zajęcia, jaki macie plan na tegoroczne lato?
0: Planujemy, że tak powiem, z tygodnia na tydzień, bo to wychodzi samoistnie, natomiast na ten tydzień treningi w terenie są prowadzone poniedziałki i środy. Na ten tydzień planujemy Rolantowice.
1: Czyli to w poniedziałek, 20 lipca?
0: W poniedziałek i w środę Rolantowice, tak, bo tak cyklicznie robimy dwa treningi na danej wiosce. Też dość nietypowe miejsce, może nie będę o nim mówił. W sobotę lub niedzielę pojawi się na naszym Facebooku Boks Kobierzyce informacja z plakatem, w którym to będzie miejscu. No może niezdrowe do końca powietrze, ale ciekawe miejsce.
1: No dobrze, to ja się czuję zaintrygowana. A kolejne treningi macie już w planach, czy jeszcze się tworzą pomysły?
0: Jeszcze się tworzą, na pewno no wioski, w których jeszcze nie byliśmy. Już ich wiele nie zostało, ale...
1: No to powiedzmy w takim razie, bo boks owity jest wieloma, myślę, takimi stereotypami, może nie do końca pozytywnymi stereotypami, ale co ten sport daje bokserom, daje tym, którzy go uprawiają?
0: No to jest jak gdyby drugi punkt, dla którego wyszliśmy do społeczeństwa. Przede wszystkim pokazanie rodzicom, może bardziej starszym rodzicom, na czym polega boks. Wiele z osób, no ja wiem po sobie, moi rodzice, jak do tego podchodzili, jak kiedyś chciałem zacząć uczestniczyć, a pójdziesz na boks, to jest, głowę ci obiją, zęby powybijają, nos będziesz miał połamany.
1: I cały w siniakach pewnie.
0: I cały w siniakach. No siniaki nieraz są okej, ale to jest normalny sport kontaktowy, to nic tutaj się nie uniknie się takich rzeczy. Natomiast wyjściem do społeczeństwa chcieliśmy pokazać tym właśnie starszym ludziom, że to jest najbezpieczniejszy sport, wydaje mi się, jaki jest możliwy.
1: Ale dlaczego?
0: Ja to porównuję do nart, bo miałem doświadczenie i 3 lata nie chodziłem. 3 lata miałem problemy z kolanem. W boksie ja nie spotkałem się, jeżeli ktoś trenuje i trenuje z głową, żeby cokolwiek komuś się stało. Boks... Tutaj mówi pani jeszcze, co nam daje ten boks. No boks daje nam charakter, pewność siebie. Długo by o tym mówić, bo tutaj no, lubię o tym mówić i jak gdyby czuję się w tym dobrze. Przez te lata, które przepracowałem z młodzieżą, przeszedłem różne szczeble i różną młodzież z różnymi problemami. Nie wiem, dumny jestem z tego, że kilka osób wyciągnąłem na prostą i to z wielkich tarapatów. I to może, jakiś udział w tym miałem, ale to boks zrobił. To boks pokazał, że ta osoba, która w domu jest w cudzysłowie nikim, ona jest bardzo mocno potrzebna i bardzo...
1: Po prostu
0: poczuła się, musi się poczuć ważną osobą.

0: I to naprawdę tutaj dostaje u nas. Przede wszystkim grupy, które mamy, nieważne, czy jest 10-latek, czy jest 50-latek, jeden drugiego wspiera. Nie ma, ty przyszedłeś pierwszy raz, a ja chodzę już 3 lata. Ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy. Nie. Jeden z drugim pracuje jednakowo. Jeden drugiemu pomaga, wspiera. Naprawdę uważam, że ja się w tym zakochałem.
1: No i to jest chyba to, o co chodzi w sporcie w ogóle. No dobrze, wiemy, o czym jest letnia szkoła boksu, jak dołączyć, no i też takie pytanie, czy jak już połkniemy tego bakcyla podczas tych treningów, które organizujecie w lecie, czy taka droga już do zostania zawodnikiem klubowym jest prostsza?
0: Znaczy jest to pierwszy krok, jak najbardziej jest prostsza, bo... No nie ukrywam, już w tym roku wypatrzyłem 2 dzieciaczków, które dołączyły do nas podczas, nie wiedzieli nawet, że odbywa się w gminie, odbywają się takie treningi, dołączyli do nas. No i tak na moje oko widzę, że coś może...
1: Jest potencjał,
0: coś z tego może być, jeżeli będzie oczywiście chęć i zapał do dalszej pracy.
1: To przypomnijmy, już w najbliższym tygodniu zapraszamy na kolejne treningi w ramach letniej szkoły boksu, która odbywa się w gminie Kobierzyce. Przypomnijmy, gdzie i o której godzinie i co możesz zabrać ze sobą.
0: Rolantowice, godzina 19, poniedziałek i środa. I ja tutaj dopowiem, w piątki... Są również treningi na sali sportowej w Tyńcu Małym, Domasławska 10. Są 2 grupy. Grupa kobiet o godzinie 18 i o godzinie 19 grupa teoretycznie mieszana. Teoretycznie dla dorosłych, ale jest to grupa mieszana. Kto chce, również zapraszam.
1: Tak, więc zapraszamy na letnią szkołę boksu w gminie Kobierzyce. Aktualne informacje możemy znaleźć na mediach społecznościowych.
0: Dokładnie, Boks Kobierzyce na Facebooku, Instagram, także zapraszamy. Wszystko jest na bieżąco publikowane.
1: A ja przypomnę, naszym gościem dziś był Andrzej Czerwiński, prezes Stowarzyszenia Boks Kobierzyce i rozmawialiśmy o letniej szkole boksu. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję, zapraszam wszystkich chętnych na treningi.

0: 16.32 już na zegarach, a więc zapraszam Was na kalendarium historyczne.
1: Dzień dobry. Dziś jest 20 lipca. To 201 dzień roku. Tego dnia w 356 roku przed naszą erą urodził się Aleksander III Wielki, późniejszy król Macedonii. To jeden z największych zdobywców w historii ludzkości. W 1505 roku król Czech i Węgier Władysław II Jagiellończyk wydał dokument fundacyjny zezwalający na utworzenie uniwersytetu we Wrocławiu. Uczelnia jednak wtedy nie powstała, ponieważ papież Juliusz II nie potwierdził dokumentu fundacyjnego z uwagi na protesty ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 roku we Wrocławiu rozpoczęła się 10. edycja World Games. Uczestnicy rywalizowali w 33 dyscyplinach. Polscy sportowcy w czasie tych zawodów zdobyli 20 medali, z czego 5 złotych.
2: Tu Radio Rodzina.

zasłużył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

to był Rafał Brzozowski i kawałek Nie dokazuj na antenie Radio Rodzina, a ja tak zerkam właśnie na zegar. 16:46. Myślę sobie, że już czas najwyższy troszeczkę zmienić klimaty. Pozostajemy w sferze polskiej muzyki, ale przenosimy się tak klimatycznie na Podhale, bo już teraz Zakopower na naszej antenie.

0: Wielka Brytania ma nowego premiera, 7 w ciągu 10 lat. I jak poprawić służbę zdrowia, o tym na jutrzejszym posiedzeniu rządu. Jutro, uwaga, w całej Polsce zawyją syreny. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Eddie Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Potwierdził to Pałac Buckingham po krótkiej rozmowie z królem Karolem III. Burnham otrzymał zgodę na utworzenie rządu. Jeszcze dziś ma ogłosić nominacje dla swoich ministrów. Jest to 7. premier królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekt rozporządzeń i ustaw, które mogą poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagrodzenie i warunki zatrudnienia lekarzy. Część z nich jest już znana, bo dokumenty sukcesywnie pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. A więcej o tym Wawrzyniec-Zakrzewski.
1: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
2: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
1: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
0: I debata o tych pomysłach już jutro. Również jutro i to w całej Polsce zawyją syreny. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia służb Alarm 26. Akcja rozpocznie się o 7 rano, a zakończy o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują, żeby podczas ćwiczenia dźwięk syren przyjąć ze spokojem i powstrzymać się od reakcji.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Paul Gallagher spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a szczegóły tego spotkania zna Piotr Kowalczuk.
4: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności stolicy apostolskiej z narodem ukraińskim. Wyraził nadzieję, że jak najszybciej uda się osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.
0: Specjalny wysłannik Leona XIV przewodniczył też uroczystościom z okazji 25. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II na Ukrainę oraz 35. rocznicy odnowienia struktur Kościoła łacińskiego w tym kraju.
5: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, do 20 stopni nam się taka temperatura rysuje, nawet 21 stopni na zachodnich krańcach naszego województwa. Deszcz będzie występował, ale tylko w kilku rejonach Dolnego Śląska, m.in. w Oławie, Kłodzku czy Wzgorzelcu, w pozostałych częściach Dolnego Śląska. Dużo chmur, ale też i troszkę słońca się trafi w ciągu dnia.
6: Reklama.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Reklama. Radio Rodzina. Rodzina.
5: Już prawie 5 minut po godzinie 17, a lato trwa w najlepsze w końcu 20 lipca. Dziś na kalendarzach nie możemy o tym zapominać, pomimo takiej szarej, bury i deszczowej pogody, która być może może nam momentami przypominać pogodę jesienną, i to taką nawet momentami dość późno jesienną, ale po to, żebyśmy nie zapomnieli, że jest lato, środek lata i trzeba się tym cieszyć, no to jesteśmy od tego my, czyli Radio Rodzina, ale też i kawałek, który specjalnie dla was wybrałam. Pocałunek lata, Marcin Szczygieł. Mam nadzieję, że przypomni wam o tym, że mamy lato, no i mamy się z czego cieszyć, bo to taki w końcu czas bez troski i marzenia do woli. Nie ma

Jakiś czas temu na naszej antenie słyszeliśmy góralskie brzmienia w wykonaniu zespołu Zakopower, a teraz zapraszam Was na bardzo ciekawy, myślę, duet, czyli Staszek z Gór, czyli Stanisław Karpiel-Bułecka. Tak się składa, kuzyn Sebastiana Karpiela-Bułecki, który jest liderem grupy Zakopower. No i ten Staszek z Gór już teraz z Justyną Steczkowską zaśpiewa na naszej antenie.

0: 17.30 już na zegarach, a ja zapraszam Was w tym momencie na kalendarium muzyczne.
1: Powiedz stary, gdzieś ty dziwną minę masz.
2: 20 lipca 1940 roku urodził się Janusz Kondratowicz, dziennikarz i autor tekstów piosenek. Jego utwory wielokrotnie zdobywały nagrody na festiwalach muzycznych w Opolu i Sopocie. Pisał dla takich gwiazd jak Krzysztof Klęczon, Halina Frąckowiak czy Irena Jarocka, a także zespołów No to co i czy.

1945 na świat przyszedł John Lodge, basista i kompozytor w zespole Moody Blues. Wyjątkowo płodny twórca piosenek, z których wiele trafiło na listy przebojów. Z formacją występował przez ponad 50 lat, sprzedając przeszło 70 milionów płyt.

20 lipca 1921 roku w Łodzi urodził się Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny, autor tekstów i kompozytor, uważany za ojca chrzestnego polskiego rocka, założyciel zespołu Rytm Blues, Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni. Pod pseudonimem Jacek Grań napisał teksty do ponad 40 piosenek, które śpiewali m.in. Czesław Niemen, Piotr Szczepanik czy Grupa.

W 1996 roku Gary Barlow z zespołu Take That utworem Forever Love zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście jako solowy wykonawca. Barlow stał się pierwszym członkiem Take That, który umieścił swoją piosenkę

20 lipca 1952 roku w Gdańsku urodziła się Grażyna Łobaszewska, posiadaczka jednego z najciekawszych i najbardziej charakterystycznych głosów. Zachwyca nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także interpretacjami standardów jazzowych czy gospel.

1945 roku w Los Angeles urodziła się piosenkarka Kim Carnes. Swoim charakterystycznym głosem we współpracy z Kenny Rogersem nagrała przebojową kompozycję Don't Fall in Love with a Dreamer.

20 lipca 1947 roku na świat przyszedł Carlos Santana, gitarzysta meksykańskiego pochodzenia, pionier latynoskiego rockowego brzmienia.

1940 roku ukazało się pierwsze łączne wydanie listy Billboard. Magazyn już wcześniej publikował podobne zestawienia. Tym razem jednak zsumowane zostały wyniki wszystkich głównych wytwórni płytowych. Numerem jeden tego wydania była piosenka I Never Smile Again w wykonaniu Franka Sinatry i orkiestry Tommy Dorsey'a.

Ten czas tak szybko leci, że jak teraz zerkam na zegar, to mamy już 17:53, czyli jak dobrze liczę, 7 minut pozostało nam do godziny 18, a więc czas już powolutku się pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie. No i zostawiam Was w tym momencie z zespołem The Beatles na naszej antenie. I życzę oczywiście dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Natalia Wójcik, do usłyszenia.

0: Iran zaatakował cele w Bahrajnie i Kuwejcie. Politycy PiSu domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Zajrzymy też w Tatry, tam remont dwóch popularnych szlaków. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o atakach na cele wojskowe, to jest bazę lotniczą i port w Bahrajnie oraz bazę wojskową w Kuwejcie. W Bahrajnie drony uszkodziły system nawigacji lotniczej, jednak ruch samolotowy odbywa się bez zakłócenia. W obu krajach ogłoszono też alarmy i uruchomiono obronę przeciwlotniczą. Ataki są kolejną odsłoną eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, w którym od początku lipca uczestniczą także Stany Zjednoczone. Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek z 23% do 8% oraz obniża akcyzę na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien on znaleźć się w porządku obrad jak najszybciej, by obniżki także dotknęły rolników.
1: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
0: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość albo część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
2: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
0: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich w Tatrach. Na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat wymieniane są stare łańcuchy, a w pobliżu Buli pod Rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamykane, ale należy spodziewać się chwilowych utrudnień.
4: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut do 20. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
0: Mówiła Marta Mazik z Tatrzyńskiego Parku. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na Rysy 2 tygodnie.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o ten tydzień, on będzie nieco chłodniejszy i nieco bardziej deszczowy niż te dni, które mieliśmy niedawno. Temperatura 20 stopni dziś i jutro. Jeżeli chodzi o kolejne dni, no to tak 22 stopnie w środę, w czwartek, natomiast 18-23 w piątek. Weekend ciepły, 26 stopni, ale pochmurny, a od środy do piątku ma padać według synoptyków.
3: Radio Rodzina.

0: Pierwsze zadanie 7 km, drugie zadanie 4 km. Pierwsze zadanie wykonuje firma Budimex. Tutaj mówimy o przebudowie oczywiście nawierzchni do klasy Z, przebudowie odwodnień, dojść do posesji, przebudowy przystanków. Drugie zadanie również ma ten sam zakres, również do przebudowy drogi Z. Całość inwestycji, pierwsze zadanie to jest 39 milionów złotych, drugie zadanie 11,5 miliona. Obaj wykonawcy mają 36 miesięcy na wykonanie całego zadania. Jest to bardzo ważny szlak transportowy dla naszego województwa, ponieważ łączy drogę krajową 8, tak naprawdę z drogą krajową 94. Potrzebne transportowo, również do wykorzystania, jeżeli mówimy o funkcjach dual use, ponieważ w momencie wypadku na autostradzie bardzo często jest wykorzystywany jako objazd.
1: W obu przypadkach zakres prac jest podobny. Obejmuje on wykonanie nowej nawierzchni, dostosowanie do klasy Z, przebudowę odwodnienia, poboczy chodników, przystanków autobusowych czy dojście do posesji, a cała droga 346 biegnie od Środy Śląskiej do Godzikowic, o czym mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
2: Jest to kluczowy ciąg komunikacyjny, spełniający, że tak powiem, dzisiejsze standardy obronnościowe, dlatego że łączy wszystkie kluczowe ciągi komunikacyjne aglomeracji wrocławskiej i południu. Zaczynając od DK94, później autostrada A4, droga krajowa 35, droga krajowa 8, za chwilę S8 i ponowne włączenie do 94. Jest to droga, która w sytuacji kryzysowej jakiegoś zdarzenia drogowego na tych ciągach krajowych jest drogą alternatywną, czyli zmieniamy ciąg z jednego na drugi właśnie tą drogą wojewódzką, oraz w sytuacji obronności oczywiście jest to tak zwana droga alternatywna. Mamy w województwie, w aglomeracji wrocławskiej, takie dwa ciągi. Właśnie od strony południowej jest to droga wojewódzka 346, od strony północnej jest to droga wojewódzka 340. Droga wojewódzka 340 łączy autostradę A4, S5 i S8 od strony północnej, więc to są takie dwie drogi alternatywne, obronnościowe, można powiedzieć nawet o standardzie dual use w województwie dolnośląskim.
1: A podpisane umowy dotyczą trzeciego etapu.
2: Od DK8 do Węgier. Wewnątrz zadanie zostało podzielone na dwa podzadania. Z racji tego, że w Marcinkowicach mamy wyłączony odcinek 400 metrów, z racji dokumentacji na dwa obiekty mostowe, które będą realizowane po skończeniu tej dokumentacji, która zostanie zmaterializowana w roku przyszłym. No tak więc bardzo ważne zadanie, kluczowe zadanie. Już druga umowa na drogę wojewódzką 346, która została podpisana. W tym roku podpisaliśmy umowę na zadanie numer 1, czyli Środa Śląska Kąty Wrocławskie, które jest w realizacji, bardzo zaawansowanej. Teraz podpisujemy umowę na zadanie numer 3, czyli od Wierzbic do Starego Śleszowa. W najbliższej przyszłości będziemy podpisywać umowę na zadanie numer 4, od Starego Śleszowa do Godzikowic, a na sam koniec zostawiamy zadanie numer 2. Z tego względu to jest zadanie między Kątami Wrocławskimi a Wierzbicami, dlatego że jest ono w kolizji z S8, która jest budowana, więc nie chcemy teraz remontować drogi, która może być potencjalnie rozjeżdżana podczas budowy nowej Eski.
1: Na remont tej drogi czekają również mieszkańcy gminy Żurawina, przez którą przebiega trasa, o czym mówi Maciej Koba, wójt gminy Żurawina.
3: Przede wszystkim spokój i komfort jazdy, dlatego że ta droga dzisiaj na terenie gminy Żurawina jest w bardzo złym stanie. Przechodzi przez nasze miejscowości, są dziury, jest kanalizacja też pozrywana, więc to ma przede wszystkim poprawić komfort i przyjemność podróżowania tą drogą dla naszych mieszkańców, ale też przede wszystkim jakby to jest ważna arteria dla naszej gminy, łączy pewne obszary też gospodarcze, obszary kulturowe, więc tak naprawdę przemieszczanie się tą drogą dzisiaj jest dużym problemem. Mam nadzieję, że po tym remoncie będziemy mieli już pełny komfort i ta droga będzie obsługiwała zarówno naszych mieszkańców, jak i nasz biznes na najwyższym poziomie.
1: Natomiast dla gminy Kobierzyce inwestycja ma podwójne znaczenie, co zaznacza Rafał Krasicki, zastępca wójta gminy Kobierzyce.
4: Remont drogi zawsze oznacza, że będzie się wszystkim jeździło po remoncie lepiej. Natomiast dla nas ten remont drogi ma szczególne znaczenie, bo w trakcie tego remontu, koordynacji z tym remontem, gmina Kobierzyce wybudować chce, najpierw zaprojektować. Mamy już bardzo szczegółową koncepcję, kanalizację sanitarną. Miejscowość Szczepankowice to jedna z ostatnich miejscowości, które nie mają kanalizacji, takich łącznie są 4, te 3 już mają umowę. Tutaj musieliśmy czekać na to, żeby wspólnie ten przetarg przeprowadzić i no podziękowania, że to się udało, bo taka wspólna realizacja nie dość, że pozwoli te prace skoordynować, no to jest też dla wszystkich tańsza. Mamy 3 lata, te 3 lata nie wynikają z tego, że 3 lata trzeba budować kanalizację czy drogę, natomiast to jest proces projektowy. No dzisiaj jest tak, że te uzgodnienia trwają bardzo długo, nie samo rysowanie techniczne, bo takie techniczne rozwiązanie już posiadamy, pewnie DSDK w dużym stopniu też, ale to jest kwestia przeróżnych uzgodnień. Projektant musi te uzgodnienia w takim długim procesie realizować, stąd ten 3-letni okres realizacji.
1: A ja dodam, że zakończenie całej modernizacji drogi wojewódzkiej numer 340

Dzień dobry. Dziś jest 20 lipca. To 201 dzień roku. Tego dnia w 356 roku przed naszą erą urodził się Aleksander III Wielki, późniejszy król Macedonii. To jeden z największych zdobywców w historii ludzkości. W 1505 roku król Czech i Węgier Władysław II Jagiellończyk wydał dokument fundacyjny zezwalający na utworzenie uniwersytetu we Wrocławiu. Uczelnia jednak wtedy nie powstała, ponieważ papież Juliusz II nie potwierdził dokumentu fundacyjnego z uwagi na protesty ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 roku we Wrocławiu rozpoczęła się 10. edycja World Games. Uczestnicy rywalizowali w 33 dyscyplinach. Polscy sportowcy w czasie tych zawodów zdobyli 20 medali, z czego 5 złotych.

0: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
1: Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie ordynatora ze szpitala południowego. Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. Sanepid zwiększa kontrolę w wakacyjnych kurortach. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Jest zawiadomienie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a oddział chirurgii kierowany przez Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżono wycenę zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 zł więcej niż powinien. Jędrzejewski miał też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
2: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
1: Kontrola była prowadzona zanim wybuchła afera i dotyczyła roku 2024. Andy Burnham z Partii Pracy został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia nowego rządu po rezygnacji jego poprzednika z tego samego ugrupowania Keira Starmera. Nowy brytyjski premier ogłosił m.in. plan na kolejne 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw, między innymi w Polsce. Już teraz trzeba sięgać głębiej do kieszeni, a ma być jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia, a cena 98 może skoczyć aż do 8 zł i 20 groszy. Więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
4: To są paragony grozy,
3: mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z PiS.
4: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
3: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
5: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
3: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie 90 dolarów za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
6: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
3: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
8: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
1: W przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy reagować sami za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu eSanepid.
9: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, do 20 stopni nam się taka temperatura rysuje, nawet 21 stopni na zachodnich krańcach naszego województwa. Deszcz będzie występował, ale tylko w kilku rejonach Dolnego Śląska, m.in. w Oławie, Kłodzku czy Wzgorzelcu. W pozostałych częściach Dolnego Śląska dużo chmur, ale też i troszkę słońca się utrafi w ciągu dnia.
10: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: Wiadomo, że gdy zamawiamy pizzę na dowóz, no to zawsze chcemy otrzymać ją jak najszybciej, żeby była jeszcze jak najcieplejsza i jak najsmaczniejsza. Czasem jednak są takie sytuacje, że po prostu się nie da. No i tak było, słuchajcie, w przypadku pizzy zamówionej w Londynie, która miała trafić do odbiorców w Melbourne, ale w Melbourne położonym w Australii. Dostawca pizzy miał nie lada wyzwanie, ale udało mu się w końcu dostarczyć danie po upływie, słuchajcie, 2 dni. Podobno ciasto wciąż było smaczne.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.

20 lipca 1940 roku urodził się Janusz Kondratowicz, dziennikarz i autor tekstów piosenek. Jego utwory wielokrotnie zdobywały nagrody na festiwalach muzycznych w Opolu i Sopocie. Pisał dla takich gwiazd jak Krzysztof Klęczon, Halina Frąckowiak czy Irena Jarocka, a także zespołów No to co?

W 1945 na świat przyszedł John Lodge, basista i kompozytor w zespole Moody Blues. Wyjątkowo płodny twórca piosenek, z których wiele trafiło na listy przebojów. Z formacją występował przez ponad 50 lat, sprzedając przeszło 70 milionów płyt.

20 lipca 1921 roku w Łodzi urodził się Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny, autor tekstów i kompozytor, uważany za ojca chrzestnego polskiego rocka, założyciel zespołów Rytm-Blues, Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni. Pod pseudonimem Jacek Grań napisał teksty do ponad 40 piosenek, które śpiewali m.in. Czesław Niemen, Piotr Szczepanik czy

1996 roku Gary Barlow z zespołu Take That utworem Forever Love zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście jako solowy wykonawca. Barlow stał się pierwszym członkiem Take That, który umieścił swoją piosenkę na

20 lipca 1952 roku w Gdańsku urodziła się Grażyna Łobaszewska, posiadaczka jednego z najciekawszych i najbardziej charakterystycznych głosów. Zachwyca nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także interpretacjami standardów jazzowych czy gospel.

1945 roku w Los Angeles urodziła się piosenkarka Kim Carnes. Swoim charakterystycznym głosem we współpracy z Kenny Rogersem nagrała przebojową kompozycję Don't Fall in Love with a Dreamer.

20 lipca 1947 roku na świat przyszedł Carlos Santana, gitarzysta meksykańskiego pochodzenia, pionier latynoskiego rockowego brzmienia.

W 1940 roku ukazało się pierwsze łączne wydanie listy Billboard. Magazyn już wcześniej publikował podobne zestawienia. Tym razem jednak zsumowane zostały wyniki wszystkich głównych wytwórni płytowych. Numerem jeden tego wydania była piosenka I Never Smile Again w wykonaniu Franka Sinatry i orkiestry Tommy Dorsey'a.

0: Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie ordynatora ze szpitala południowego. Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. Sanepid zwiększa kontrolę w wakacyjnych kurortach. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Jest zawiadomienie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a oddział chirurgii kierowany przez Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżono wycenę zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 zł więcej niż powinien. Jędrzejewski miał też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
1: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
0: Kontrola była prowadzona zanim wybuchła afera i dotyczyła roku 2024. Andy Burnham z Partii Pracy został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia nowego rządu po rezygnacji jego poprzednika z tego samego ugrupowania Keira Starmera. Nowy brytyjski premier ogłosił m.in. plan na kolejne 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw, między innymi w Polsce. Już teraz trzeba sięgać głębiej do kieszeni, a ma być jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia, a cena 98 może skoczyć aż do 8 zł i 20 groszy. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
3: To są paragony grozy,
2: mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z PiS.
3: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
2: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
4: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
2: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie 90 dolarów za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
2: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
7: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
0: W przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy reagować sami za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu eSanepid.
8: I jeszcze raz sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, no to tak uspokajam, w centrum Dolnego Śląska raczej bez opadów, ale też i ciepło do 21 stopni. Przeważać będzie temperatura 20 stopni na całym Dolnym Śląsku. Opady mogą się pojawić na ten moment w trzech rejonach Dolnego Śląska, w rejonie Zgorzelca, Kłodzka czy też Oławy. Poza tym sporo chmur, ale słońca i też nie braknie ponoć.
6: Radio Rodzina.

0: Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina przenosimy się do gminy Kobierzyce, bo tam w ciągu tegorocznego lata boks ponownie wychodzi z sal treningowych i pojawia się tam, gdzie mieszkańcy najmniej się go spodziewają. Między innymi przy remizach, na myjni samochodowej czy serwisie samochodowym to tylko kilka miejsc, w których odbywają się treningi, a te treningi odbywają się za sprawą Stowarzyszenia Boks Kobierzyce, które po raz trzeci organizuje wakacyjną letnią szkołę boksu, no i też zaprasza dzieci, młodzież, a także i dorosłych na bezpłatne treningi w różnych miejscowościach gminy i w nietypowych miejscach. Projekt letniej szkoły boksu powstał z myślą o zagospodarowaniu wakacyjnego czasu dzieci i jednoczesnym utrzymaniu aktywności zawodników przed jesiennymi startami. Organizatorzy zamiast czekać na uczestników w klubie odwiedzają kolejne miejscowości na terenie gminy Kobierzyce. Andrzej Czerwiński, prezes Stowarzyszenia Boks Kobierzyce, podkreśla, że zajęcia odbywają się w nietypowych lokalizacjach po to, aby przyciągać uwagę mieszkańców.
1: Wpadliśmy na taki pomysł, że po prostu wyjdziemy w plener. W związku z tym, że nasza gmina Kobierzyce no jest dość obszerna, tych wioseczek jest sporo, no staramy się dotrzeć do wszystkich. No jest trzeci rok i jeszcze wszędzie nie byliśmy. Letnią szkołę zaczynamy cyklicznie od Bielan Wrocławskich. Co prawda też różne miejsca w Bielanach, no to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, że to nie są takie naturalne miejsca typu przy świetlicy. Tutaj naszym celem jest, z różnymi opiniami to się spotyka, natomiast miejsca bardzo nieprzewidywalne typu myjnia samochodowa, typu remiza strażacka. Ostatnio w Bielanach, vis-a-vis kościoła, przy serwisie kosiarkowym. Chodzi nam o to, żeby ludzie nas zobaczyli, żeby ludzie do nas dołączyli. Mieliśmy w zeszłym roku taki trening, gdzie pani jechała z dwójką dzieci rowerami przez wioskę, zobaczyła, że coś się dzieje. Wszyscy w trójkę dołączyli. Przeszli cały trening. Po treningu wręcz ludzie podchodzili do nas i pytali, co to, kiedy my znowu tutaj będziemy, bo dla nich to jest, jakby Mikołaj przyjechał na święta, to jest coś niesamowitego, że ktoś dla nich coś chce dać.
0: W przeciwieństwie do regularnych zajęć klubowych, wakacyjne treningi nie mają ograniczeń wiekowych. Organizatorzy zapewniają cały niezbędny sprzęt, dlatego też wystarczy po prostu sportowy strój, butelka wody i chęć do aktywności.
1: Jeżeli chodzi o letnią szkołę boksu, nie ma granic. Mogą przyjść najmłodsi, mamy dla nich rękawice, mamy sprzęt, nie muszą nic mieć swojego, wszystko jest dla nich przygotowane. Jeżeli chodzi o górną granicę, nie ma żadnej.
0: A ja dodam, że najbliższe treningi odbędą się w Rolantowicach w dziś i w środę o godzinie 19. Dokładna lokalizacja jest już znana i jest to sklep w Rolantowicach przy ulicy Brylantowej 2. Tam będą miały miejsce treningi dziś i w najbliższą środę, ale myślę, że warto jeszcze powiedzieć, że boks to nie tylko rywalizacja, bo jednym z celów letniej szkoły boksu jest przełamywanie stereotypów związanych z tym sportem. Zdaniem prezesa stowarzyszenia, sport ten rozwija nie tylko sprawność fizyczną.
1: Wyjściem do społeczeństwa chcieliśmy pokazać tym właśnie starszym ludziom, że to jest najbezpieczniejszy sport, wydaje mi się, jaki jest możliwy. Ja to porównuję do nart, bo miałem doświadczenie i 3 lata nie chodziłem, 3 lata miałem problemy z kolanem. W boksie ja nie spotkałem się, jeżeli ktoś trenuje i trenuje z głową, żeby cokolwiek komuś się stało. Boks daje nam charakter, pewność siebie.
0: Więcej szczegółów na temat letniej szkoły boksu i całą rozmowę z prezesem stowarzyszenia Andrzejem Czerwińskim znajdziecie na stronie Radia Rodzina w zakładce Dolny Śląsk po godzinie 16. Usłyszymy tą rozmowę ponownie również i na naszej antenie, a ja przypomnę najbliższe treningi dziś i w środę o godzinie 19 w Rolantowicach przy sklepie przy ulicy Brylantowej 2.

0: Już teraz w Radiu Rodzina przenosimy się do Oleśnicy, bo tam wystartowała 12. edycja Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach budżetu na 2027 rok mieszkańcy po raz kolejny zadecydują o przeznaczeniu 1 000 000 zł na zadania ważne dla miasta i jego najbliższego otoczenia. A kto wie najlepiej, czego potrzebuje Oleśnica? Oczywiście są to dzieci. Posłuchajcie, co jest potrzebne w Oleśnicy. O tym mówią dzieci z przedszkola numer 1.
1: Halo, halo. To ma fajny pomysł dla miasta?
2: Na pewno coś wymyślisz.
3: A może nowy skwer?
4: A może moc zieleni?
5: Albo mieć.

0: pladzie.
1: Zgłoś projekt.
2: Zrób coś fajnego dla miasta.
3: Pójdę na projekty to 1 000 000 złotych.
4: Ha! Pisasz się?
5: A ja tylko powiem, że propozycje można składać do 31 sierpnia tego roku. Natomiast możemy zapytać, jakie projekty można zgłaszać? Otóż katalog tych możliwych przedsięwzięć jest bardzo szeroki, bo zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in. budowy lub doposażenia placów zabaw, organizacji zajęć rekreacyjnych, warsztatów i koncertów, a także modernizacji terenów zielonych. Przed złożeniem wniosków warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi regułami, które możecie znaleźć na przykład już teraz na stronie Radia Rodzina. Ale też tegoroczna edycja przynosi istotną zmianę, ponieważ projekty nie będą dzielone na grupy, a do realizacji trafią te zadania, które w głosowaniu zdobędą największe poparcie mieszkańców. Pełny harmonogram, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Link znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: Tak jak mówiłam już teraz na antenie Radia Rodzina, czas na piłkarski akcent, bo zakończył się piłkarski mundial, który dostarczył nam ogromnych sportowych emocji, ale jak się okazuje, nie tylko w kontekście futbolu będzie się o nim pamiętać, bo obok pięknych bramek, wielkich zwycięstw i dramatycznych rozstrzygnięć pojawiły się też liczne świadectwa wiary zawodników i trenerów. Mistrzowie świata z Hiszpanii, reprezentanci Argentyny, Chorwacji, Szkocji czy Meksyku pokazywali, że dla wielu z nich modlitwa i zaufanie Bogu są równie ważne jak przygotowanie do meczu. No i właśnie o tych katolickich akcentach zakończonych Mistrzostw Świata opowiem wam już teraz. Zacznijmy od Hiszpanii, która w finale po dogrywce pokonała Argentynę 1-0 i sięgnęła po drugi w historii tytuł Mistrza Świata. Miała ona nie tylko świetnie przygotowaną drużynę, ale też i selekcjonera, który otwarcie mówi o swojej wierze. Luis de la Fuente przyznał, że modli się każdego dnia, nie tylko przed ważnymi spotkaniami i jak podkreśla, jego modlitwa jest przede wszystkim dziękczynieniem, a znak krzyża przed meczem nie wynika z przesądu, lecz jest naturalnym wyrazem jego wiary. Idźmy dalej. Autorem zwycięskiego gola w finale był Ferran Torres. Po meczu mówił, że w trudnych chwilach podczas turnieju siłę dawał mu właśnie Pan Bóg. Przypomniał, że mimo krytyki nie zwątpił i podkreślił, że to właśnie wiara pomagała mu iść naprzód. Teraz weźmy sobie zdobywcę drugiego miejsca, czyli Argentynę, bo stamtąd również płynęły mocne świadectwa wiary. Piłkarze powierzali swoją drogę Matce Bożej z Luchany, czyli patronce kraju, a w szatni przed każdym meczem ustawiano niewielki ołtarzyk, a niektórzy zawodnicy nosili przy sobie wizerunki Maryi, modlili się i korzystali z wody święconej przed wejściem na murawę. Z kolei w pewnym momencie reprezentacja Chorwacji przerwała przygotowania do turnieju po to, by uczestniczyć we mszy świętej w uroczystość Trójcy Świętej, a sami zawodnicy podkreślali, że wiara jest ważną częścią ich życia i daje im siłę zarówno na boisku, jak i poza nim. Przenieśmy się nieco na północ Europy, do Szkocji, bo tam również jest poruszająca historia jednego ze szkockich skrzydłowych, Bena Ganona Doaka. Choć jako nastolatek oddalił się on od wiary, to wrócił do niej na początku piłkarskiej kariery, gdy przeżywał trudny okres samotności. Dziś nosi medalik świętego Michała Archanioła, a po zwycięskim meczu swojej reprezentacji kamery uchwyciły go klęczącego na murawie w geście dziękczynienia. Katolickie akcenty były obecne też i w Meksyku. Na stadionie Azteca, gdzie rozegrano mecz otwarcia mundialu, słuchajcie, znajduje się kaplica z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym przez świętego Jana Pawła II. Przed i po swoich spotkaniach modlili się tam reprezentanci Meksyku wraz z trenerem. No więc jak tak słucham, czy czytam, czy właśnie mówię wam o tym, tegoroczny mundial pokazał, że obok walki o sportowe sukcesy wielu piłkarzy nie waha się publicznie mówić o swojej wierze i dziękować Bogu za otrzymane siły oraz talent.
1: Radio Rodzina.
2: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem. Szef papieskiej dyplomacji spotkał się w Kijowie z prezydentem Zełenskim, wyraził nadzieję na trwały i sprawiedliwy pokój. Zakończył się amerykański mundial, nie zabrakło na nim akcentów katolickich. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Dzięki zaangażowaniu polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej zainaugurowano kolejny audioprzewodnik w języku polskim po watykańskich placówkach muzealnych i obiektach sakralnych. Tym razem jest to Bazylika Matki Bożej Większej, mówi pomysłodawca polskiego przewodnika, ambasador Adam Kwiatkowski.
2: Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj inaugurujemy możliwość zwiedzania tej bazyliki po polsku. To trzeci projekt wprowadzania języka polskiego do papieskich miejsc. Przypomnę, największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu nagranego po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo, Pałac Apostolski w Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej. Jestem bardzo wdzięczny Jego Eminencji kardynałowi Rolandasowi Macriscasowi za to, że zgodził się też dodać do tego tekstu kwestii związanej z Polską. Myślę, że jest to dla nas wszystkich ważny dzień.
1: Bazylika Matki Bożej Większej to jedna z czterech papieskich bazylik. W obecnym kształcie została wybudowana na początku V wieku. Jest jedną z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich bazylik w Rzymie. Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Gallagher spotkał się z prezydentem.
3: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności Stolicy Apostolskiej z narodem ukraińskim. Wyraził nadzieję, że jak najszybciej uda się osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.
1: Arcybiskup Gallagher przebywał na Ukrainie jako papieski wysłannik. Na uroczystości upamiętniające wizytę Jana Pawła II w tym kraju oraz odrodzenie kościoła po upadku komunizmu. Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
4: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Radio Leśne.
1: Kłodzko.
2: Kłodzko.
1: 97,1 FM.
3: Byłaś mym pragnieniem. Stałaś się cierpieniem.

0: Autopromocja. Napisz, proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja. Gdzie